0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Chcę, żeby mówili o nim cały czas, żeby gazety pełne były zdjęć jego lalek, które sobie przywłaszcza, żeby opisywano go epitetami najgroźniejszy, najbrutalniejszy i bezkarny. To mu schlebia. I nagle ją widzi. Tę atrakcyjną, seksowną gliniarę z telewizora. Biegnie z zaciętą miną w tej swojej cholernej, wypłowiałej czapce, pod którą musiała ukryć niesamowite miodowe włosy, które widział na konferencji prasowej, bo nie dostrzega teraz nawet kosmyka. Jest szczupła, gibka i silna. Tak zagniewana, że prze naprzód, praktycznie się nie rozglądając. Bije od niej woń pierwszej samicy w stadzie, takiej, która walczy do ostatniej kropli krwi, a zanim zginie, zadaje przeciwnikowi śmiertelne rany. Jest w niej tyle życia, a on chce je przejąć i przywłaszczyć. Wyobraża sobie, że ją dopada. Przyciska do ściany, a ona walczy zajadle i próbuje go zabić. W jednej chwili czuje, że twardnieje. Lubi, kiedy one walczą. Błagają o litość, wołają gniewem. Inaczej nie ma z nimi dobrej zabawy. Chciałby od razu pobiec za tą policjantką i zerwać z niej ten złoty skarb. Rozdziewiczyć brzuch nożem, a potem odebrać ostatnie tchnienie. Zmienić w swoją najpiękniejszą lalkę w kolekcji. Chciałby, żeby patrzyła na niego jak na Boga, kiedy trzyma ją w ramionach tak ciasno jak w kleszczach i zadaje pchnięcia nożem raz za razem. A gdy uzna, że nadeszła pora na pożegnanie, mocno zaciska cienki sznurek na jej szyi i łagodnie przeprowadza na drugą stronę, z której nie ma już powrotu. Byłby jej ostatnim wspomnieniem. Ostatnim człowiekiem, o którym myślała, zanim ją przeistoczył. To byłoby wspaniałe. Podłoga w mieszkaniu zdawała się brunatna, chociaż pod ścianami Lena widziała prześwity białych paneli. Dopiero kiedy przyjrzała się bliżej, dotarło do niej, że to rozlana po całej posadzce zakrzepła krew. W jakim stanie jest ciało? Pomyślała, skoro Daria straciła tyle krwi. Co on jej zrobił? Poczuła grozę. Nie była w stanie powstrzymać dreszczu przerażenia. Wyobraźnia podsuwała jej najstraszniejsze scenariusze. Zamek worka na zwłoki był już zapięty, ale obrys ciała dziwnie skrzywiony, jakby w kształcie złożonej brzytwy. Obok stały liczne tabliczki z numerami po oznaczonych dowodach. Rzeczy, które ocechowano, nie było już na podłodze i Lena nie była w stanie wyobrazić sobie, co mogło tam leżeć. Policyjny fotograf, który był jednocześnie szefem laboratorium kryminalistyki stołecznej jednostki, pakował sprzęt i zerkał na młodą policjantkę z niechęcią, ale nie odważył się odezwać. Lena nie znała go osobiście, jednak ze względu na rangę i staż pracy nie miała śmiałości prosić go o pokazanie materiału dowodowego, jak zrobiła to w domu Strączyka. Poza szefem techników zostało tylko kilka osób z ekipy, ale w głębi, przy stole, wciąż siedziała lekarka sądowa, która była dobrą znajomą jej ojca. Kobieta była filigranowa, o subtelnej urodzie i wielkich, sarnich oczach w kolorze ciemnego piwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Na jednej z nich zapisał fragment wiersza Wiktora Hugo. Odurzyć grzechotkami umysł, rwący się do pracy. W innym miejscu podsumowuje swój dzień. Oto minął dzień i nic nie zrobiłem. Dlaczego? Duży chłopiec z brodą. Informacje o śmierci Piotra Kiri pojawiają się w gazetach na całym świecie już następnego dnia. Często na pierwszej stronie. Choć dużo więcej pisze się o trzęsieniu ziemi i pożarach w San Francisco oraz w północnej Kalifornii. Wstrząsy trwały 65 sekund. Około 300 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Wielu życie. Gazety drukują nie tylko portrety Piotra. Są zdjęcia wozu, który go potrącił. Krzyżykiem zaznaczono koło, które zmiażdżyło mu czaszkę. Jest też rysunek. Théâtre de l'Accident. Ktoś dokładnie nakreślił ruch na skrzyżowaniu w tamtej chwili. W tytułach i tekstach najczęściej pojawiają się dwa słowa. Tragique oraz écrasé. Tragiczny i zmiażdżony. Zmiażdżony. Takiego określenia użyła też Maria w pierwszych słowach dziennika żałobnego. Na stronie drugiej w nawiasie napisała: Piotr Kiri nie żyje. Zmiażdżony na ulicy 19 kwietnia. W innym notesie dodaje: straciłam mojego Piotra ukochanego, a wraz z nim całą nadzieję na przyszłość. La vie de Paris, 1906. Piotr Kiri ocierał się o śmierć w swym niezwykłym laboratorium, gdzie przeprowadzano najbardziej niebezpieczne eksperymenty. W końcu jednak zmarł jak zwykły człowiek. Poślizgnął się i wpadł pod załadowany wóz. The New York Times umieścił notatkę zatytułowaną Profesor Kiri zabity na paryskiej ulicy. Śmierć Piotra odnotowały też gazety w Polsce, na przykład Krakowski Czas z 26 kwietnia. W ostatnim miesiącu tyle matek, ludzi straciło życie wskutek szeregu żywiołowych katastrof, iż sądzić by można, że wobec tylu wieści chiobowych jedna więcej ofiara nie wywrze silniejszego wrażenia, a jednak...
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora.
3: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa. Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora.
3: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa. Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa

Dzień roku, za nami zaćmienie słońca, za nami noc Perseid, 13 sierpnia, w zasadzie w całości jeszcze przed nami i czwartek. I zastanawiałem się ostatnio, czy dałoby się poprowadzić poranek RMF Classic z pozycji horyzontalnej. No, jakby się człowiek postarał, to pewnie, ale z pozycji łóżka mam wrażenie, że trudno byłoby przekonująco powiedzieć wam. Dzień dobry! Dobrej energii dzisiaj, mam nadzieję, ponownie wam dostarczymy wakacyjnym śniadaniem mistrzów. No a dla tych, którzy jeszcze w tematach nocnych, łóżkowych, którym się nie chce podnieść głowy z poduszki, ja to rozumiem. Dla tych wszystkich teraz Careless Whisperer i George Michael. Za 10:07 Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Przyjemnie, prawda? To dzięki kompozycji, której autorem jest Carlos Gardel, z Zapachu Kobiety. To muzyka por una cabeza. A za chwilę ważne wieści z kraju i ze świata. Pierwsze dziś w poranku szykować będzie dla nas Mateusz Bożek. Mateusz
1: z nami w studio. Dokładnie. Witam.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Co o siódmej?
1: No to nie będzie łatwy poranek dla kierowców. Na początek powiem o sporych problemach na autostradzie A4 między, a raczej obok Wrocławia i obok Katowic, ale też mamy świetne wiadomości ze świata sportu. Iga Świątek melduje się w wielkim finale turnieju w Toronto. O tym też słów kilka dzisiaj.
2: Reklama. Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: 13 sierpnia, czwartek, jest siódma. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Mateusz Bożek.
1: O poranku duże problemy na autostradzie A4. Niedaleko Wrocławia, między kątami wrocławskimi a węzłem Pietrzykowice, zderzyły się 3 busy i samochód osobowy. Ranne w tym wypadku zostały 3 osoby. Około 3 kilometrów ma korek na śląskim odcinku A4. To po wypadku między węzłami Murckowska i Mysłowice w stronę Krakowa. Zderzyły się tam 2 ciężarówki. Poszkodowana została 1 osoba. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. O wycieku poinformował wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. A to oznacza, że mają dostęp do danych o nas samych i o tym, na co się leczymy. Czy mamy się czego bać? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Minister przyznaje wprost, że to jeden z największych w historii Polski incydentów. Mówi incydent, ale de facto wskazuje na przestępstwo o gigantycznej skali, bo mowa jest przecież o tym, że dane co drugiego Polaka zostały skradzione. Wicepremier Gawkowski zapowiada surowe kary dla sprawców.
7: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
6: Szukaniem hakerów zajmują się już służby, a każdy z nas już wkrótce będzie mógł na stronie bezpiecznedane.gov.pl sprawdzić, czy nie wyciekły tam nasze dane. Najlepiej już teraz zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację mObywatel. Zajmie nam to kilka sekund.
1: Pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach bez wypłat. Nie dostali wynagrodzeń za lipiec, a powodem jest trudna sytuacja finansowa zakładu. Kiedy górnicy otrzymają zaległe wypłaty? Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Tego spółka Bumech, czyli dzierżawca kopalni, nie precyzuje, ale zapewnia, że zaległości zostaną uregulowane. Zaledwie kilka dni temu, po kilkumiesięcznej przerwie w eksploatacji, w kopalni Silesia uruchomiona została nowa ściana wydobywcza. Ma to poprawić i ustabilizować sytuację ekonomiczną zakładu. Jak poinformowała spółka, ścianę uruchomiono później niż zakładano, a to wpłynęło na kwestię płynności finansowej.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Iga Świątek pokonała Elinę Świtolinę i zagra w wielkim finale turnieju w Toronto. Twarda walka 6-3, 1-6 i 6-3 w trzecim secie. Pierwszy finał w sezonie, pierwszy kanadyjski finał dla Świątek. Tyle komentator, a co ona sama mówiła po zwycięstwie? To nie był łatwy sezon, prawdopodobnie najtrudniejszy w mojej karierze. Tyle Iga Świątek.
0: Kolejne fakty wrócą do nas razem z Mateuszem oczywiście o godzinie 8. Ja tylko dodam jeszcze, że Jakub Szymański wczoraj w Birmingham na Mistrzostwach Europy zgarnął brązowy medal. Z tego też się cieszymy. To oczywiście medal w biegu na 110 metrów przez płotki. A teraz biegniemy szybciutko do wieści pogodowych. Słońce wstało kilkanaście minut po piątej, czyli jest z nami tak już za dwie godziny i zostanie z nami bez większych przeszkód na niebie w Polsce aż do samego wieczora. Czwartek z przejaśnieniami i odrobiną chmur, ale co ważne, ciągle bez deszczu. Dzisiaj dość ładnie, dzisiaj dość ciepło i do 27 stopni maksymalnie nam się zapowiada. Teraz 12 na Podhalu, 15 w centrum i na zachodzie. 7:03, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Proszę się dosiadać do naszego radiowego stołu. Serdecznie zapraszam do 11:00. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Co słychać?
0: Słychać będzie sporo życzeń u Heleny i Jana, bo oni dzisiaj imieninowi, a urodziny obchodzi Sebastian Stan, czyli zimowy żołnierz z uniwersum Marvela, aktorka także, która przypomniała o sobie w serialu 1670, dzisiaj ma urodziny, pani Katarzyna Herman. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Czwartkowy poranek wakacyjny w RMF Classic, dzisiaj z przygodami fryzjera, które Paweł Sołtys zapisał w książce Monolog, o niej więcej po 10:00, autor będzie naszym gościem. A oprócz literatury będzie serialowy przegląd nowości, filmowy przystanek również na BNP Paribas Green Film Festiwalu, wydarzeniu, które trwa cały czas w Krakowie.
10: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
0: I pełen najpiękniejszej muzyki na lato, filmowej, serialowej. To skoro pani Kasia Herman ma urodziny, to może coś z serialu?

0: Mam nadzieję, że wami też rozkołysał, bo my tu kołyszemy się w studio RMF Classic na Kopcy Kościuszki. Michael Kiwanuka i piosenka, która pojawiła się oczywiście w produkcji, którą mam nadzieję wszyscy dobrze znacie. Wielkie kłamstewka. Big Little Lies. A u nas teraz szczera prawda. Kim była ciotka, gdy ciotką nie była, taką z rodziny? To przyglądając się historii z czasu II wojny światowej opowie nam teraz Maciej.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o niedocenianych ciotkach. Łatwo pobudzają naszą wyobraźnię bohaterowie z czasów II wojny światowej, którzy przechodzą specjalne szkolenia komandosów, aby na spadochronach, jako cichociemni, zeskoczyć do walki w okupowanym przez Niemców kraju. Jeden z nich to Stanisław Jankowski, Agaton. Opisywał, że kiedy w marcu 1942 roku dotarł na punkt kontaktowy w Warszawie, pierwszy raz usłyszał stare słowo w nowym znaczeniu. Zaraz przyjdzie po was ciotka. Jak usłyszał, to później się dowiedział. Sam później objaśniał. Ciotka to osoba, fach, instytucja konspiracyjna. Najserdeczniejsze wspomnienia każdego cichociemnego skoczka. I niewykuty jeszcze tytuł na pomniku bohaterów i na wielu wojennych mogiłach. Z ciotką spotkał się każdy z nas zaraz po zgłoszeniu się na adres kontaktowy w Warszawie. Ciotka prowadziła do pierwszego gorącego, w cudzysłowie, konspiracyjnego mieszkania. Ciotka ułatwiała pośredni kontakt z rodziną, zaopatrywała w pierwsze fałszywe dokumenty, uczyła abecadła konspiracyjnego życia w okupowanej Warszawie. Jednemu pomogła w pozbyciu się strachu odbierającego spokój. Drugiego oduczyła niepotrzebnej, głupiej brawury. Za każdego nadstawiała karku. Nazwa ciotka powstała i przylgnęła samorzutnie. Nazwisko fałszywe, często zmieniane, więc najprościej było ciociu. Umówić się przez telefon, zostawić wiadomość na skrzynce, rozmawiać idąc ulicą. Różne były organizacyjne ciotki, młode i starsze, pogodne i zatroskane, ale wszystkie bezgranicznie odważne i całym sercem oddane swoim ptaszkom. Trudna i niebezpieczna praca ciotek ujęta była w ramy organizacyjne importu. Tak nazywano przerzut skoczków do kraju. W pierwszym okresie poskoku opiekowały się nami ciotki z komórki EWA, podległej 5. Oddziałowi Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli łączności. Po okresie aklimatyzacji byliśmy przekazywani do komórki Ptaszki U, podległej 1. Oddziałowi Komendy Głównej Operacyjnemu. Ptaszki to serdeczna nazwa, którą ciotki określały swoich chłopców. W cudzysłowie. Litera U to skrót od uciekinierów z oflagów i stalagów, również podopiecznych ciotek. I tak państwo słyszycie, bohaterowie ptaszki, komandosi, ale cóż by oni zrobili bez niedocenianych ciotek?

0: Pięknie skomponowane. Trzecia partita na skrzypce solo we fragmencie od pana Bacha. Taki prezent w poranku. 7:20 tymczasem. My wybieramy się na południe kraju. Tam remonty na placach, na drogach, na dworcu kolejowym.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Katowice szykują się do nowych inwestycji drogowych. Jaki jest plan prac? To pytanie do Amadeusza Biurkowskiego.
2: W czwartek ruszą prace przy przebudowie nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Panewnickiej, Medyków i Kijowskiej. To jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych lub przygotowywanych obecnie w Katowicach. Remont obejmie około 300-metrowy odcinek, ale to nie koniec, bo w planach jest też remont ulicy Leśnego Potoku na odcinku od ulicy Oswobodzenia do ulicy Grodowej. Wykonawca będzie miał 30 dni od przekazania placu budowy na realizację zadania.
0: To Amadeusz Biurkowski z Katowic. Wielkie dzięki. Pozostajemy w południowej części kraju i przyglądamy się nadal remontom. Po zakończeniu sierpniowych szczytów pielgrzymkowych rozpocznie się przebudowa Placu Rady Europy, a my sprawdzamy tymczasem w Częstochowie pracę przy przebudowie dworca kolejowego. Czy idą zgodnie z planem?
3: Budowa nowego dworca w Częstochowie przebiega zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają prace przy budowie nowej części wschodniej, a niedawno wyburzony został pawilon zachodni. Rozpoczęła się też przebudowa układu drogowego przed nowym dworcem. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w 2027 roku.
0: Zapewniał Michał Stilger, rzecznik PKP SA.

0: Ależ mamy zestaw przyjemnych tematów o poranku. Piękna i Bestia, przed ósmą jeszcze dźwięki z Krainy Wielkiego Szczęścia. Będzie też mocno tanecznie, pojawi się Mamma Mia, tam na wokalu Meryl Streep między innymi, pojawi się Michael, na wokalu Michael. A ten wokal, który słyszycie, to ja, Łukasz Wojtusik, za chwilę wieści pogodowe ode mnie jeszcze.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 11 stopni w Zakopanem, 12 w Białymstoku, 14 w Lublinie, 15 stopni w stolicy. Tak wygląda sytuacja teraz na mapie. A dzisiaj do 27 stopni, czyli będzie no naprawdę bardzo ciepło, ale wciąż jeszcze nie bardzo gorąco. Teraz duże przejaśnienia na zachodzie, trochę więcej chmur na wschodzie. Po południu nadal powinno być dość pogodnie. Czwartek jest kolejnym dniem bez deszczu. Mam bogatą wyobraźnię, więc potrafię sobie wyimaginować, że do pracy idziecie w tym rytmie. Chodnikiem. Pod biurowiec. A w głowie wam gra piosenka Michaela. Billie Jean. 7.31. Mówimy światu dzień dobry wspólnie z RMF Classic.

0: Obiecałem krainę wiecznego szczęścia i bardzo proszę, pojawiła się. A teraz pojawią się wieści ekonomiczne, bo już 7:38.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zaglądamy na moment na rynek mieszkań i gospodarki odpadami. Z raportu Instytutu Rynku Najmu wynika jasno, że zarówno właściciele mieszkań, jak i najemcy chcieliby prostszych i bardziej przejrzystych zasad wynajmu. Obecne przepisy są rozproszone w różnych ustawach, w różnych dokumentach, co często prowadzi do nieporozumień, a właściciele obawiają się przede wszystkim problemów z płatnościami i tych związanych ze zniszczeniem lokali. No bo kto za to zapłaci? Z kolei, jak zwróciła ostatnio uwagę Rzeczpospolita, samorządy coraz mocniej odczuwają skutki wprowadzenia systemu kaucyjnego. Otóż okazuje się, że plastikowe butelki i aluminiowe puszki, które wcześniej przynosiły gminom dochody ze sprzedaży surowców, teraz trafiają do automatów zwrotowych. No i jaki jest efekt? No taki, że wpływy tych samorządów spadają, a koszta zagospodarowania i koszta gospodarowania odpadami cały czas rosną. No to samorządowcy ostrzegają, że jeśli nie pojawi się dodatkowe finansowanie systemu, no to mieszkańcy będą mogli w przyszłości dowiedzieć się, że zapłacą więcej, na przykład za wywóz śmieci. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Według danych polskich sieci elektroenergetycznych w lipcu w naszym kraju wyprodukowano prawie 13,8 terawatogodziny energii elektrycznej, czyli o ponad 5% więcej niż rok wcześniej. Zużycie prądu też wzrosło, ale znacznie mniej, o niecały 1% od początku roku. Zarówno produkcja, jak i zużycie energii są wyższe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym i to może świadczyć o rosnącym zapotrzebowaniu gospodarki, a także gospodarstw domowych na energię elektryczną. To teraz energetyczne wieści z rynku walut. Tutaj niewielkie korekty w kursach. Euro po 3,30 zł. Znowu ponownie było już po 4,30 zł. Było już 4,29 zł. Niedawno. Dolar po 3,73 funt, brytyjski po 5,03 zł, frank szwajcarski po 4,58 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Aleksandra Desplat i muzyka do filmu Jak zostać królem. Jak nim zostać naprawdę, to tego nie wiem, państwo wybaczą, ale za to wiem na przykład, dużo rzeczy wiem. Jak zgarnąć bidon od RMF Classic, to wiem.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
2: Prosimy odsunąć się od krawędzi peronu. Pociąg relacji Katowice-Gdynia na każdej stacji będzie się zatrzymywał.
0: My zatrzymujemy się w naszej zabawie. Do poranka RMF Classic wjeżdżają właśnie brzmienia lata. Pociąg pospieszny relacji. Codzienność wakacyjna. Piszecie do mnie o gorących letnich podróżach z przesiadkami. Gorących, bo na przykład klimatyzacja nie działała. O historiach z nocnymi wagonami, krzesełkami z bagażów, to sprzed lat historia. Teraz na całe szczęście jedzie się krótko, z niewielkimi opóźnieniami oczywiście, bo nasza komunikacja pociągowa fantastycznie funkcjonuje w naszym pięknym kraju nad Wisłą. No problemów większych nie ma, no czasami się opóźnienia 200-300 minut zdarzą, ale co to znaczy wobec wielkości wszechświata? No dobrze, ale w pociągu jak się już jedzie, to się mnóstwo dzieje, to jest istny film przygodowy, mam nadzieję. Zbieram wasze historie przygodowe, historie wakacyjne, pociągowe z pociągiem w roli głównej, w brzmieniach lata. Najciekawsze później cytuję na antenie i nagradzam z tym, co powiedziałem zgodnie wcześniej, bidonem z logo RMF Classic. Piszcie, czekam, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lato
0: RMF Classic. Piszcie, czekam, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.

0: Gwiezdne wojny, Skywalker, odrodzenie, muzyka oczywiście John Williams, niezastąpiony Mateusz Bożek. Natomiast w faktach, tak, te najbliższe o 8 i co o 8?
1: Co o 8, ponownie sport, wiemy już, kto będzie rywalką Igi Świątek w wielkim finale turnieju w Toronto. Sprawdzimy też, jak idzie biało-czerwonym w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
0: Przeniesiemy się zatem do Birmingham, a to wszystko już za chwilę, potem jeszcze po faktach wieści pogodowe.
2: Reklama.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest ósma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. O tej porze fakty ma dla nas Mateusz Bożek.
3: Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać nowe informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnę, do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka Prawa i Sprawiedliwości, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, wysłany z Tyraspola, miasta w prorosyjskiej, zbuntowanej prowincji Mołdawii. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
3: Po zderzeniu dwóch ciężarówek wciąż są utrudnienia na śląskim odcinku A4 w kierunku Krakowa. Do wypadku doszło w pobliżu Katowic, między węzłami Murckowska i Mysłowice. W tej chwili przejechać można tylko lewym pasem autostrady. Jeżeli chcecie ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinniście zjechać na Krajową 86. Do jutra do drugiej w nocy przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisko we włoskiej Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. We włoskich social mediach obrazki z Etny z podłożonym śpiewem Luciano Pavarottiego. Tylko że tego operowego spokoju nie widać wśród pasażerów, bo paraliż lotniska w Katanii zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów.
1: Poranne fakty RMF Classic.
3: A w nich teraz sport. Wiemy już, kto będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. To Elena Rybakina, która odprawiła Coco Gauff. Amerykanka dobrze zaczęła 7-5, ale potem dwa razy po 6-2 w setach dla zawodniczki z Kazachstanu. Zatem przed nami wielki finał Świątek Rybakina. Z kolei Jakub Szymański z brązowym medalem Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Trzeci medal zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham.
5: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata Mistrzostwami Europy w Chorzowie.
3: A wcześniej, już 23 sierpnia w Chorzowie, memoriał Kamili Skolimowskiej. Brązowy medal Szymańskiego to trzeci krążek biało-czerwonych na tych mistrzostwach. Wcześniej dwa srebrne medale wywalczyły Ewa Swoboda i Pia Skrzyżowska. W klasyfikacji medalowej Polska jednak w tej chwili poza pierwszą dziesiątką najwięcej, bo 6, 3 złote i 3 srebra ma Wielka Brytania. Kolejni są Włosi i Holendrzy. Po 5 medali.
2: Za kolejne występy w Birmingham naszych sportowców trzymamy już teraz mocno kciuki, jeżeli coś będzie się działo ważnego, medalowego, będziemy oczywiście o tym donosić w faktach w kolejnych dniach. Teraz zerkamy na mapę pogodową, a o 9:00 Mateusz wraca z faktami. 13 stopni mamy obecnie w Suwałkach, 15 w Gdańsku, 16 w Poznaniu i w stolicy też 16. Bardzo ładny, słoneczny poranek na zachodzie kraju. Trochę więcej chmur mamy na wschodzie. Dziś maksymalnie 27 stopni po południu. Wrocław i Opolszczyzna to mają być te najgorętsze miejsca na mapie pogodowej czwartku. Jutro jeszcze odrobinę cieplej się zrobi. 7:45, co dziś jeszcze w poranku RMF Classic, nabór ogłoszę do Teatralnej Rady Widzów i poznacie monolog, czyli historię fryzjerską, a to historia, a w zasadzie historie, które Paweł Sołtys zamknął w swojej książce. Paweł u nas po 10:00 i sprawdzę jeszcze, co nowego w świecie seriali i zrobimy sobie letnie tanie kinobranie w Krakowie z Marynią Gierac, kina pod Baranami, ale najpierw do gazet zajrzę, do gazet.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
2: I w śniadaniu mistrzów strefa gastro się właśnie dzięki przeglądowi prasy pojawi. To za kilka minut, teraz fragment z 4 pór roku z jesieni.

0: wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dziś od wyborczej zaczynamy, ale nie od strony drugiej, tak jak lubię, tylko od pierwszej strony, która podaje i ostrzega: olbrzymi cyberatak na firmę medyczną. Hakerzy skradli dane medyczne pacjentów kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z jednej z aplikacji. Nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski. My oczywiście sprawie przyglądamy się w faktach RMF Classic i będziemy do niej jeszcze wracać. A co w gazetach innych? Polska gastronomia rośnie, mimo że przyglądamy się coraz bardziej własnym wydatkom na jedzenie. Rzeczpospolita podaje, że liczba lokali gastronomicznych w kraju po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przybyło około 3 tysięcy takich punktów. Najszybciej rozwija się segment dostaw jedzenia online i food trucków. Jednocześnie coraz bardziej pilnujemy tego, co wydajemy właśnie na jedzenie na zewnątrz, albo właśnie takie jedzenie, które trafia z zewnątrz do nas, do domów. To jest zresztą trend europejski. 41% Europejczyków ogranicza wydatki na restauracje i kawiarnie, a Polacy szczególnie często wybierają opcje tańsze albo rezygnują z dodatków, zamawiając potrawy. W czerwcu ceny w restauracjach i usługach tego typu o 4,5% były wyższe niż przed rokiem. To jeszcze jak już pojedziemy gdzieś do restauracji daleko, no to sprawdźmy, gdzie można jakąś atrakcję jeszcze ustrzelić. Jest taka wielka atrakcja turystyczna, miejsce duchowej pielgrzymki Nowe. No jest taki posąg większy od słynnego Chrystusa z Rio de Janeiro i pokazuje go na okładce ten posąg, ten pomnik, polityka i duży artykuł, wielki tak naprawdę jest, o tym, jak powstaje pomnik Matki Boskiej w Konotopie. Artykuł napisał Marcin Kołodziejczyk dla Polityki, a chodzi o największą figurę maryjną w Europie. Powstała z bardzo trwałego betonu, na który gwarancja jest jaka? Wielka, długa, 300 lat. Posąg to pomysł i własność ludzi z jakimi zasobami na kontach? Wielkimi. Chodzi o miliard Grażynę i Romana Karkosików. Ich inwestycja budzi jakie zainteresowanie? Wielkie. U pielgrzymów, zagranicznych dziennikarzy, no i tubylców, czyli tych, którzy koło tej miejscowości mieszkają. Czy już to pomnik otwarty? Jeszcze nie, ale to już niedługo, bo zaplanowano otwarcie w weekend w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Więcej o pomniku. Pomnikowy artykuł w Polityce, no i dzięki temu udowodniłem, że nie boję się pomnikowych tematów, a przeglądam tylko wielkie artykuły.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: tak pięknie grali w RMF Classic w czwartkowy poranek, a grali muzykę z X-Menów, Apocalypse, John Ottman. A teraz przenosimy się do Bydgoszczy. Tam Teatr Polski zachęca mieszkańców do aktywnego współtworzenia życia kulturalnego miasta. W jaki sposób zachęca? W prosty. Na przykład trwa nabór do Teatralnej Rady Widzek i Widzów oraz do zespołu wolontariuszy na nadchodzący sezon. Na czym będzie polegała ich praca i o czym będą mogli decydować w takiej radzie? Sprawdzimy to.
1: Członkowie rady będą mogli opiniować działalność teatru i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących jego przyszłości. Kandydaci powinni przygotować autorski list, w którym opiszą swój wymarzony teatr. Równolegle prowadzony jest nabór wolontariuszy, którzy będą wspierać organizację wydarzeń oraz działania edukacyjne i animacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do końca bieżącego miesiąca, szczegóły na stronie miasta.
0: Jeżeli mieszkacie w Bydgoszczy i chcielibyście do takiej rady dołączyć, to proszę bardzo, o tym informowała nas Renata Pasiuc. Jeżeli natomiast rada poranka RMF Classic chce się zebrać, to zapraszam mailowo lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Ostatni Mohikanin, Trevor Jones, Randy Edelman, 8:27, tak nam się pięknie toczy. Świat, co się zowie wakacyjne śniadanie mistrzów, radiowe nasze codzienne w zasadzie prawie spotkanie, a w nim jeszcze przed 9:00 Roxy Music, jeszcze wycieczka do kina pod baranami i kolejna propozycja filmów, które warto zobaczyć w wyborze Maryni Gierat i jeszcze dźwięki z Dirty Dancing będę miał dla was.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Od 13 do 17 stopni mamy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, 16 stopni w Łodzi, Poznaniu, w Krakowie, 17 miejscami na Dolnym Śląsku. No i mamy kolejny przyjemny dzień. Czwartek będzie bardzo ładny, dzisiaj do 27 stopni maksymalnie. Jutro jak o włos lepiej, czyli o włos cieplej, czyli już gorąco do 30 stopni zapowiada nam się taka temperatura na zachodzie naszego kraju. Tymczasem 8:31, a ja mam dla Państwa muzyczną propozycję. O właśnie taką, która zaczyna się nieśmiało, powoli, a potem okazuje się, że to przecież Roxy Music, Avalon.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Wakacyjne święto kina, czyli letnie tanie kinobranie trwa. Najlepsze lato ever w kinie pod Baranami w Krakowie. Marynia Gierat, szefowa tego miejsca, z nami. A tydzień ósmy to lato tajemnic. No, tajemniczych pokazów nie będzie, bo wszystkie wszystkie pokazy są wyszczególnione, Maryniu, ale co z tego lata tajemnic byś wybrała dla naszych słuchaczy i słuchaczek?
2: Te tygodnie tematyczne na kinobraniu, które jakoś są właśnie z motywem przewodnim tajemnicy, zawsze są jednymi z moich ulubionych, bo jest tam dużo tytułów takiego kina, które ja bardzo lubię. Kina zagadkowego, nieoczywistego, po którym można długo dyskutować z wieloma interpretacjami. I to jest fajny tydzień, bo jest dużo nazwisk, dużo klasyki, bo jest Kubrick, jest Lynch, jest Matrix, który jest filmem, o którym pisałam. Mam pracę magisterską, więc zawsze polecam. I z drugiej strony jest Ghost in the Shell, bez którego Matrixa by nie było. Co ja tu lubię? Bardzo lubię z tych nowszych filmów, na przykład Milczącą przyjaciółkę, czyli przepiękną historię, która opowiada właściwie dzieje się w różnych przestrzeniach czasowych, a te przestrzenie łączy piękne drzewo miłożąb japoński, który jest świadkiem różnych tajemniczych wydarzeń.
1: No i jest jeden z moich ulubionych filmów Nolana, jest Incepcja. Jeżeli państwo chcecie dołączyć do fanów Nolana albo do niefanów Nolana, to zobaczcie Incepcję, żeby móc na przykład dyskutować o twórczości Nolana en masse z pięknych jeszcze filmów Tajny agent. Ja lubię. Jedna z nominacji oscarowych i przypomnienie sprzed lat, Głowa do wycierania. To jest jednak film, powiedziałaś Lyncha. Głowa do wycierania to jest ten Lynch, którego ja bardzo lubię i do którego lubię wracać w ogóle.
2: Tak, Lynch szalony, Lynch właśnie tutaj w kilku odsłonach w tym tygodniu. Natomiast ja to właśnie mniej Głowa do wycierania dla mnie, ale na przykład Piknik pod wiszącą skałą Weira.
1: Ja chyba pisałem z tego z kolei jakąś pracę na filmoznawstwie. Coś mi się tak przypomina i może przez tą pracę ten oniryzm dotknął mnie w dwójnasób. No to jeszcze dorzucimy, że skoro Lato tajemnic to wielka tajemnica kryjąca się za filmem 7 Finchera, znakomitym, także do rozwikłania, letnie tanie kinobranie, tydzień ósmy, serdecznie na te spotkania kinowe, które od piątku w kinie pod Baranami w Krakowie zapraszamy.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Daniel Blum, Tulipany, za 10:09.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Dobrze, śpiewał, już dalej nie będę. Tak, może już w ogóle na antenie lepiej tego nie robić. Ale o tym, jak wiele lat temu Andrzej na pociąg czekał w czasie wakacji, Andrzej do mnie napisał. Czekał na pociąg w Łebie. Kiedyś na wakacjach. Nie było wtedy jeszcze takich wyświetlaczy, które pokazywały ile opóźnienia. I Andrzej do mnie napisał. Czekał na pociąg w Łebie. Kiedyś na wakacjach. Nie było wtedy jeszcze takich wyświetlaczy, które pokazywały ile opóźnienia.

nim, to nie byłoby przyjaźni, Andrzeju. Czyli jednak dobrze od czasu do czasu, jak pociąg się spóźni, jak stanie się pociągiem widmo, nie wiadomo kiedy przyjedzie i kiedy odjedzie, to na relacje może wpływać także, jak się okazuje, budując. Andrzeju, posyłam bidon z logo RMF Classic, a na wasze pociągowe historie czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl

0: Ossole Mio w najlepszym z możliwych wykonań. W ogóle mamy taką koncepcję w RMF Classic wspólnie z Darkiem Stańczukiem, że za każdym razem, kiedy gramy trzech tenorów, to oni śpiewają coraz lepiej. Nie wiem, co ty na to, Mateuszu.
1: No, jestem chyba tego samego zdania, powiem ci. Tak, zgadzam się w pełni.
0: A najbliższe fakty, o czym będą? O 9?
1: Zajrzymy m.in. do piłkarskich Ligi Europy i Ligi Konferencji, w której zobaczymy dziś aż 4 polskie kluby.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
0: 9. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane pieniądze w ramach programu zbrojeniowego SAFE. Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro. Ile z tych niewykorzystanych funduszy mogłaby otrzymać Polska? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
1: Rozmawiamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o informowaniu mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane zostaną myśliwce dyżurne. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Teraz takie informacje są przekazywane w mediach społecznościowych.
11: Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
11: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów. Które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
0: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
11: Oczywiście, nie. Ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: RMF Classic. Znamy fakty.
1: Antycyklon Ralf już dziś dotrze do Polski. Przyniesie nam słońce, suchą aurę i upały. O tym, jaka pogoda nas czeka, reporter RMF FM Michał Krasoń.
12: Nad Polską wytworzy się potężna kopuła ciepła. Już teraz front przesuwa się z nad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
13: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju, natomiast
9: w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
12: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. Nieco chłodniej zacznie się robić w poniedziałek. Wtedy możliwe są opady deszczu i burze praktycznie w całym kraju.
1: Cztery polskie kluby zobaczymy dziś w europejskich pucharach. O awans grają Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. O 19:00 jednocześnie Górnik podejmie Ferencvaros, z którym w ubiegłym tygodniu przegrał 0-1, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby w pierwszym meczu bez bramek. O 19:30 w stolicy Wysp Owczych Torzwan Lech Poznań bronił będzie skromnej zaliczki 1-0 z Klaksvík. O ile mistrz Polski tam w ogóle doleci? Wczoraj nie udało się, powodem była mgła nad Vagar, jedynym lotniskiem kraju. O poranku sytuacja również nie wygląda najlepiej. Na koniec dnia o 20:30 Jagiellonia w Glasgow zagra z Rangers FC. U siebie Jaga wygrała 2-1.
0: Kolejne fakty już za niecałą godzinę, a jutro po meczowe resume nam się szykuje Mateusz Bożek. Na pewno takie wiadomości nam dostarczy.
1: Oczywiście.
0: Teraz zerkamy do pogody. W faktach było zapowiedziane 29 stopni, jutro może być nawet 30, a dzisiaj czwartek i przez większość dnia słonecznie, po prostu pogodnie, przyjemnie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie trochę więcej chmur. Dziś do 23 stopni na Warmii i Mazurach, 26 w centrum, 27-28 stopni na południowym zachodzie. Dużo słońca dziś, jutro i pojutrze, i po pojutrze dużo cieplej. 9:04. Jaka była aura 70 lat temu? To sprawdza, przeglądając gazety z 1956 roku. Przemek Semczuk, Retro Kiosk. Za chwilę będą też przygotowania do realizacji Larki Prusa w Retro Kiosku. Sprawdzę, co nowego w świecie seriali jeszcze dzisiaj, za kilkanaście minut, a po 10:00 gościem wakacyjnego śniadania mistrzów będzie pisarz i muzyk Paweł Sołtys, znany w świecie muzyki jako Pablo Pawo. Porozmawiam o jego ostatniej książce, zatytułowanej po prostu Monolog.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Muzyka, która kręci mnie i mam nadzieję Państwu również się podoba w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Gości Al Green, Let's Stay Together, 9:05.

0: Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore. W poranku teraz czas na ważne czwartkowe spotkanie z panem profesorem, który w czasie wakacji przybliża nam historię różnych kanałów.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Opowiadałem o kanałach, które są w Polsce, a dokładniej o kanale augustowskim. Natomiast trzeba powiedzieć, że ogółem kanałów w Polsce jest 45. Są one generalnie malownicze, ciekawe, warte tego, żeby w trakcie wakacji również nimi się zainteresować. Łączna długość kanałów w Polsce, pomimo tego, że wydaje się, że my tych kanałów wcale nie mamy tak dużo, to jest 440 kilometrów. Wobec tego Polska pod względem właśnie między innymi atrakcji turystycznych związanych ze sztucznie zbudowanymi przejściami, kanałami wodnymi jest dosyć bogata także i w tym zakresie. Warto może wiedzieć, że najdłuższy w Polsce kanał łączy rzeki Wieprz i Krznę w województwie lubelskim. Ma 140 km długości. Był budowany w latach 1954-1961. Początkowo miał być żeglowny, potem nie był. Potem zaczął pracować jako kanał melioracyjny, czyli odwadniał okoliczne moczary. No ale obecnie jest oceniany negatywnie właśnie ze względu na przesuszenie okolicznych obszarów i w związku z tym rolnicy, ludzie zajmujący się ochroną przyrody źle się wypowiadają o tym kanale Wieprz-Krzna. Tym niemniej jest on bardzo piękny i ciekawy turystycznie. Wobec tego, jeśli Państwa drogi zaprowadzą do województwa lubelskiego, to wśród innych pięknych rzeczy radzę obejrzeć kanał Wieprz-Krzna.

0: Towarzyszyły nam porannie dźwięki z pana Tadeusza, autorem muzyki jest Wojciech Kilar. Przenosimy się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów na ważny festiwal, który trwa w Krakowie, do miasteczka festiwalowego.
1: Studio festiwalowe.
0: Chodzi o jedyny w Polsce, jeden z najważniejszych i największych na świecie festiwali filmów o tematyce ekologicznej. BNP Paribas Green Film Festival potrwa jeszcze do niedzieli. Dziewiąta edycja tego wydarzenia odbywa się jak zwykle pod Wawelem przy pomniku słynnego psa Joka, a miasteczko festiwalowe ma widok na Wisłę. O wrażeniach z tego, co dzieje się w miasteczku z uczestnikami festiwalu, rozmawia Julia Sarzyńska.
2: To już chyba szósty raz, jak tu jestem.
3: To skoro szósty, to dlaczego warto tutaj wracać? Dlaczego ty wracasz na festiwal?
2: Ja wracam na festiwal, ponieważ podoba mi się idea projekcji na powietrzu filmów o tematyce okołośrodowiskowej, ekologicznej, o zmianach na świecie, więc w takiej scenerii bardzo miło się to ogląda.
4: Zgadzamy się z ideą festiwalu, kochamy ekologię i uważamy, że powinniśmy dbać o planetę.
5: Jest fajne, jest otwarte, bardzo mi się podobają filmy, programy, cała atmosfera. Klimat to rzecz, o którą wszyscy musimy się martwić. Klimat, nie ma jednak różnic, dla kogo, nie ma barw politycznych, wszyscy oddychamy jednym powietrzem.
6: No, dzieje się moim zdaniem dosyć dużo. Bardzo polecam tutaj w miasteczku, jest pięknie, bardzo dużo zieleni, bardzo dużo miłych osób, jest po prostu taki fajny vibe.
0: Fajny vibe, a do tego świetne propozycje filmowe. O 17 rozpocznie się dzisiaj czwarty dzień festiwalu. Tematem przewodnim jest ucieczka przed klimatem. Zobaczyć będzie można takie filmy jak Wieloryby, Zielony kolonial, Plastik oraz Czarna woda.
1: Studio festiwalowe.

0: Przyjemna dawka klasyki. Pierwszy taniec węgierski od pana Bramsa. Za chwilę sprawdzam, co w pogodzie. Potem, co na rynku serialowym, w uniwersum seriali. W najbliższych dniach nas czeka, co nowego. I oczywiście do retrokiosku zajrzymy przed 10:00.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Teraz od 15 do 19, 20 stopni najcieplej jest obecnie w rejonie Rzeszowa, w Zielonej Górze, w rejonie Katowic. Po południu 25 stopni w centrum naszego pięknego kraju, a 27-28 na krańcach zachodnich nam się zapowiada. Tam też dużo słońca teraz. Trochę więcej chmur będziemy mieli z kolei na południowym wschodzie. Jutro ma być jeszcze o włos cieplej, tak do 30 stopni. Pogodzie, jak słychać, okej, a co w świecie seriali? Na przykład Special Ops Lioness ma nowy sezon. Pierwsze odcinki już za nami i naprawdę jest nieźle. Do serialowych tematów jeszcze wrócę. Muzyka ze Special Ops Lioness się pojawi za chwilę. A teraz dźwięki z produkcji Ta inna siostra Bennett.

0: Tradycyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Wakacje od seriali niekoniecznie, naprawdę nowości jest sporo. Mój serialowy tydzień ostatnio wygląda tak, że w poniedziałki czekam na nowe odcinki Special Ops Lioness, potem środa z Tedem Lasso, czwarty sezon już mamy, a piątek to czekanie na zakończenie serialu Silo z kolejnego sezonu. A do tego premiery, które właśnie mamy. Dziś ma premierę trzeci sezon lekkiego sitcomu o przygodach pracowników warsztatu samochodowego, o poniarze, to przypominam, produkcja z nominacją do Emmy Awards. Wczoraj z kolei rozpoczął się czwarty sezon Richera. To oczywiście luźna adaptacja bestsellerowej serii książek Lee Childa z Jackiem Richerem w roli głównej. Ja przyznaję się szczerze, lubię. A już 16 sierpnia, w najbliższą niedzielę, premiera serialu Latarnie. To produkcja, która ma połączyć kryminał z odrobiną fantastyki. Dwóch strażników kosmicznych będzie wciągniętych w mroczną zagadkę na Ziemi. Jak słychać, jest w czym wybierać. Ja na początek jutro sprawdzę, co u mieszkańców Wielkiego Silosa.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: gdyby ktoś w pracy pytał, to spotkanie z egzorcystą państwo macie już za sobą. Egzorcysta, Tubular Bells, Mike Oldfield. To za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Egzorcyzmów nie trzeba, żeby przywołać ducha lat minionych. Robi to od poniedziałku do piątku w retrokiosku, przeglądając gazety sprzed lat. Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Listopadowa plucha. Tak 13 sierpnia 1956 roku pogodę podsumowuje ekspres wieczorny. Leje zresztą nie tylko w Polsce. Niż znad Atlantyku popsuł wakacje w całej Europie. Jak widać, 70 lat temu aura była równie kapryśna jak obecnie. Ale dzisiaj mamy przynajmniej na kogo lub na co zwalić winę. Po zakończeniu festiwalu jazzowego w Sopocie wybrano Miss Sopot, o czym 13 sierpnia 1956 roku pisze korespondent Ekspresu Wieczornego. Podczas imprezy tłum pokonał barierki z dykty i wdarł się na scenę na molo, która się zawaliła. Wtedy organizatorzy przenieśli konkurs na dach jednego z pawilonów. Najpiękniejsza okazała się 20-letnia wrocławianka Elżo, która się zawaliła. Najpiękniejsza okazała się 20-letnia wrocławianka

0: urodzin, którą w imieniu Komitetu Centralnego i całego narodu wysłał towarzysz Władysław Gomułka. Zapewniał przy tym, że społeczeństwo polskie zna pierwszego sekretarza kubańskiej partii komunistycznej jako wybitnego syna narodu kubańskiego. Masowe wykupowanie cukru przez zapobiegliwych i spekulantów doprowadziło do braków w handlu, o czym 13 sierpnia 1976 roku pisze Kurier Polski. W związku z tym władze państwa postanowiły wprowadzić czasowo bilety towarowe, mówiąc po ludzku kartki na cukier. Każdemu pracującemu dorosłemu oraz dzieciom przysługują 2 kg na miesiąc. Taki sam przydział otrzymają również emeryci, artyści, studenci, rzemieślnicy, a nawet osoby duchowne. Na kartki cukier będzie można kupić w cenie 10,50 za kilogram. Można też kupić cukier bez kartek, tyle że za 26 zł. Dodajmy, że ta czasowa reglamentacja potrwa aż 9 lat. Choć to nie tak źle, bo podwyższona czasowo stawka podatku VAT obowiązuje już 15 lat. Zatem deklaracje rządzących nic a nic się nie zmieniają.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Klaus Doldinger i temat z niekończącej się opowieści tuż przed 10:00 się pojawił. Za chwilę pojawią się kolejne fakty u nas, po nich wieści pogodowe, a potem Paweł Sołtys, nasz gość, opowie o swojej książce monolog. Będzie sporo o Grochowie i sporo o głównym bohaterze, co fryzjerem jest.
1: Reklama.
2: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Słuchajcie, RMF Classic i RMF Classic Warszawa 10. To czas faktów u nas. Przygotował je dla nas i przedstawi teraz Mateusz Bożek.
11: Polski wymiar sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie. Co wiadomo o tej korespondencji? Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
12: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
11: Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy dotyczące nowej uchwały, która zwiększy liczbę wicemarszałków. Posłowie mieliby decydować o nowych wakatach na nieco ponad rok przed wyborami do parlamentu. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
13: Wszystko z powodu nowo powstałych klubów, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Unii Centrum, którą powołano po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050. Nowa uchwała miałaby zostać przyjęta na jednym z dwóch posiedzeń zaplanowanych na wrzesień.
14: O tym trzeba rozmawiać. Kancelaria Sejmu, wiem, że takie rozmowy już prowadzi.
13: Usłyszałem od posła Nowej Lewicy Dariusza Wieczorka, opozycja też chce rozmawiać na ten temat.
15: Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe ułożenie czy nowe rozdanie, to trzeba się zastanowić się nad tym.
13: Podkreśla poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Tylko przypomnę, w prezydium Sejmu nadal jest jeden wakat, ale jeszcze w ubiegłym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata na to stanowisko. Wicemarszałkiem z ramienia PiS-u miałby zostać Marcin Ociepa.
16: Są i takie fakty.
11: Korki i kolejki to teraz normalny widok w Zakopanem i okolicach. Pod Tatrami rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego. W najbliższy weekend mogą być zajęte niemal wszystkie miejsca noclegowe. Jak mówią sami turyści, trudno oderwać się od zgiełku. Nie tylko w mieście, ale także na górskich szlakach.
17: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
18: My staramy się komunikacją miejską. Dojazd autem, a później przemieszczać się komunikacją. No tak, żeby było najmniej korków.
19: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
20: No przy wjeździe do Zakopanego na pewno, a potem, że tak powiem, wszędzie gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
11: Z turystami w Zakopanem rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A na koniec faktów RMF Classic, Polak w Formule 1.
21: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon as team principal.
11: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grima Loudona na stanowisku szefa debiutującego w Formule 1 Cadillaca ze skutkiem natychmiastowym. 49-latek pracował już w Ferrari i McLarenie, teraz czas na wspieranego przez koncern General Motors Cadillaca. Polak ma pomóc w długoterminowym rozwoju teamu. Najbliższa próba w kolejny weekend, Grand Prix Holandii w Zandvoort. Malowniczy tor wśród wydm nad Morzem Północnym.
0: Średnia temperatura w naszym kraju to obecnie 20 stopni. Tak jest w stolicy, w Łódzkiem, w Wielkopolsce. Chłodniej trochę na Suwalszczyźnie, tam stopni 17. Dziś maksymalnie do 27 stopni. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich, najwięcej słońca z kolei. Teraz patrzę na mapę na Opolszczyźnie. Duże przejaśnienia mamy w ogóle na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro będzie cieplej, w weekend znów upalnie. Stary fryzjer z Grochowa, jego klienci, ich historia i Warszawa, która powoli odchodzi w zapomnienie. Monolog. Najnowsza książka Pawła Sołtysa. To jest liryczna opowieść o pamięci, o samym opowiadaniu historii. Również świetnie to jest napisane. A ten dar, autor, który w muzycznym świecie znany jest jako Pablo Pawo, ma o fryzjerze, o warszawskim Grochowie. Porozmawiam dziś z Pawłem Sołtysem do 11:00. Nie tylko literackich wątków, obiecuję, nie zabraknie w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
22: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.

0: Kultowy temat z Rockiego Billa Conti'ego nam się pojawił, a teraz czeka nas literacki sparring z Pawłem Sołtysem w świecie muzycznym znanym jako Pablo Pavo. Paweł pisze książki. Monolog to jego kolejna opowieść z fryzjerem w roli głównej, z Grochowym w roli głównej. O czym jeszcze nam opowiada? Posłuchajmy.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
2: Mógł być barman, mógł być taksówkarz. Padło na fryzjera, dlaczego?
3: Wiesz co, bo niby najpierw był bohater, ale jeszcze wcześniej było kilka myśli, że ja muszę załatwić swoje sprawy różne z Grochowem i z pewnym rodzajem opowiadania historii. I się zastanawiałem długi czas, jak to uszczknąć, to znaczy właśnie, kim powinien być ten bohater, bo jaki język, mniej więcej to już wiedziałem. Tylko nie wiedziałem, kim on powinien być i siedziałem u mojego fryzjera i on mi zaczął opowiadać jakąś kolejną historię, lekko plotkarską, sąsiedzką. Ja wtedy sobie uświadomiłem, że tak jakby piorun, wiesz, uderzył, mówię, no to musi być fryzjer, to jest idealne miejsce. Po pierwsze do opowiadania historii, ale też do przejmowania ich. To znaczy ktoś opowiada fryzjerowi, a on następnie opowiada komuś. To jest takie miejsce, że w dodatku tam będą mogli się pojawiać różne podnarratorki i podnarratorzy, czyli tacy, którzy będą go trochę wspomagać, ale to jest normalne u fryzjera. Ktoś przyszedł, coś opowiada. Taksówkarza to jest chyba trochę inaczej, czy u barmana. Trochę ta figura barmana, on się tam pojawia. Najpierw sobie wymyśliłem jakiś tam taki krótki tekst barmański do miesięcznika teatr, o ile pamiętam, ale potem pomyślałem, że ten fryzjer będzie lepszy i tego barmana zostawiłem jako właśnie takiego pomocnika. U fryzjera dosyć długo się siedzi. To jest jednak czas na dłuższą opowieść niż zazwyczaj w taksówce, a w dodatku ten kontakt między strzygącym i strzyżonym jest jakiś intymny, wiesz, ktoś ci dotyka głowy, ktoś cię przesuwa, to jest trochę inaczej niż z barmanem, trochę inaczej niż z taksówkarzem. Gdzieś nawet bezwiednie być może sobie ludzie pozwalają na większą otwartość.
2: Dziś takich fryzjerów jak twój bezimienny główny bohater już nie ma?
3: Wiesz co, myślę, że jeszcze są, ale bez wątpienia to jest jakiś wymierający gatunek. W ogóle coraz mniej jest rzemieślników różnych profesji starego typu. Coraz więcej mamy barberów. Żona mnie wysłała, żebym właśnie taką jakąś sobie nowocześniejszą fryzurę zrobił. Poszedłem i tam się okazało, że panowie im proponują whisky i coś tam. Ja byłem taki w ogóle zszokowany, zupełnie mi się to grała głośno muzyka, wiesz. Nie byłem tego przyzwyczajony i prawdę mówiąc wróciłem potem do tych swoich fryzjerów z Kępy czy z Grochowa, więc oni jeszcze są panie fryzjerki też takiej, powiedziałbym, starej szkoły. Natomiast to się będzie zmieniać, no jak we wszystkim, no po prostu świat się zmienia. To nie jest taka melancholia, że a kiedyś to na pewno było milion razy lepiej. On sam tam mówi zresztą, ten narrator. Czy było lepiej, czy gorzej, to trzeba by jakieś bardzo poważne badania tam przeprowadzić.
2: To ja ci się przyznam, że sprawdzałem na mapie i chyba Grochowa nigdy w swoim życiu nie odwiedziłem. Dla mnie twoja książka jest bardzo uniwersalna, to znaczy myślę, że takich dzielnic przy miastach jest mnóstwo, gdzie każdy ma w sobie małą, dużą historię, bo to jest też opowieść o małych, dużych historiach.
3: No trochę to było moje marzenie, żeby metodą tolstojowską, opowiadając o swojej malutkiej wsi, opowiedzieć o czymś więcej.
0: Coś więcej o książce Monolog Pawła Sołtysa jeszcze będzie. W tej godzinie Poranka RMF Classic. Za chwilę.
1: Gość wakacyjnego

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Kącik klasyki serdecznie zapraszam, proszę się wygodnie rozsiąść i posłuchać fragmentu z symfonii pana Haydna, The Dur zegarowej, a potem tematu tamburyn. Po tych dźwiękach sprawdzę, co w pogodzie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś maksymalnie do 27 stopni, czyli ciepło, z lekkim wiatrem ma być to dzień i czwartek pogodny na mapie. A jutro gorąco, szczególnie na zachodzie kraju, tam mamy zobaczyć na termometrze, na smartfonie 30-31 stopni. Na wschodzie będzie wtedy trochę chłodniej, weekend zapowiada się upalnie i burzowo, a teraz od 17 do 21 stopni.

0: reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

0: wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Wracamy do spotkania z Pawłem Sołtysem, muzykiem i pisarzem, którego książka Monolog jest pretekstem do naszego spotkania i rozmowy. Książka rozgrywająca się na warszawskim Grochowie.
2: Ja się śmiałem, że Grochów to zawsze było trochę też takie małe miasteczko. Jeśli ktoś mieszka, nie wiem, w Brudzewie albo w Kole, to też tę historię jakby może wziąć do siebie. To nie musi być żadna metropolia. Z drugiej strony chciałem trochę oddać ducha i trochę swojego szacunku, czy nawet miłości do starych opowiadaczek i opowiadaczy, to znaczy do ludzi, którzy umieją to albo umieli to robić, bo to też jest troszeczkę zanikająca umiejętność. I nie chodzi mi o pisarki i pisarzy, broń Boże, tylko o zwykłych ludzi, którzy potrafili siedzieć ze sobą parę godzin i opowiadać sobie nawzajem zajmujące historie. I prawdę mówiąc, oni byli literatami, nic o tym nie wiedząc, bo literatura oralna jest tak samo literaturą jak to, co zapisane, ale to ja pamiętam z dzieciństwa właśnie, jak tam z dziadkiem siedziałem na tym Grochowie i przychodzili i znajomi i właściwie każdy miał jakąś historię. Ona mogła być zabawna, mogła być smutna, mogła być przerażająca, ale właściwie ona miała początek, rozwinięcie, koniec, wiesz, jak dobrze napisane opowiadanie. Dzisiaj to trochę znika z wiadomych powodów, no żyjemy trochę inaczej, bardziej skrótowo, bardziej obrazkowo. Też nie wiem, czy to jest źle, ale bez wątpienia tak jest, że jak się rozmawia z ludźmi 20-letnimi, to oni trochę inaczej formułują swoje opowieści, wiesz, niż tamci.
1: To jak się stwarza te wszystkie historie, a tych jest co najmniej kilkanaście takich mikrohistorii, takich mikrostyków, tak żeby był w nim realizm, a jednocześnie jak się pojawia takie zdanie u ciebie, że one mogą być z blagi.
2: Wiesz co, no zmyśla się, to jest robota pisarska. Jeśli nie jesteś pisarzem czy pisarką non-fiction, no to się po prostu zmyśla.
1: Ale wiesz jak to jest, to czasami jest chyba tak mi się wydaje, tak, że pisarz coś pisze, co jest prawdą i ludzie myślą, że to fikcja i na odwrót, nie?
2: Ja ci powiem, że najpiękniejszą recenzję ktoś rzucił na jakiejś grupie mieszkańców Grochowa w ogóle, że jest ta książka, że tam jest jakieś spotkanie autorskie i jeden pan, o ile tam dobrze go wyśledziłem, no taki 70-letni, mówi, ale połowę tych znałem. Tak pomyślałem, no nie mogłeś znać, bo to jest, oni są wszyscy pozmyślani. Ale to była taka, wiesz, najpiękniejsza recenzja. Znaczy ja to napisałem tak, że on uznał, że mógł ich znać. Bo oczywiście ja jestem pisarzem fikcji. Natomiast, żeby ta fikcja była prawdopodobna, że ona miała ręce i nogi, no to trzeba się najpierw napatrzeć, nasłuchać, nadopytywać czasem. Natomiast, żeby móc wymyślić jedną fajną grochowską historię, trzeba wysłuchać 15 innych historii, dopiero z tego gdzieś tam klecić. A najtrudniej mi było chyba z językiem. On oczywiście, ten mój narrator, ze 3 razy tam może się wymyka temu językowi. Trochę puszcza oko, że być może jest kimś troszeczkę więcej. Natomiast to było najtrudniejsze, bo wiedziałem, że to nie może być gwarą właśnie napisane, bo już gwarą na Grochowie za mojego życia prawie nikt nie mówił. To już były niedobitki, ci ludzie umierali. A w dodatku bałem się, że to trochę czytelnika odeślę do trochę śmiesznego spektrum Wiecha, którego ja bardzo kocham i to on był wspaniały. Natomiast z drugiej strony wiedziałem, że muszę zaznaczyć, że ten język jest troszkę inny od literackiej polszczyzny, czy nawet od takiego języka, jaki mówią panie i panowie w telewizji. Więc to poszukiwanie języka też było bardzo ważne i to ja trochę, prawdę mówiąc, szperałem trochę w pamięci, a trochę w podświadomości. Znaczy pozwalałem tym bohaterom mówić tak jak mi się wydawało, że oni powinni. Dopiero potem sprawdzałem, że no chyba tak to powinno zostać.
1: Po resztę trzeba sięgnąć do książki Monolog, książki Pawła Sołtysa, który był gościem Poranka RMF Classic. Gość

0: Ludovic Burs i temat Fantasy d'Amour z artysty oscarowego. Puentą jest wakacyjnego śniadania mistrzów i jednocześnie wstępem do kolejnych wycieczek w ramach filmowej mapy Polski. Zabawy poprowadzi dla was już za chwilę i czas dobrze wam zagospodaruje Jadwiga Polus, a miejsca, które powinny się na tej mapie filmowej Polski RMF Classic znaleźć, możecie cały czas proponować przez naszą stronę internetową. Tam szczegóły znajdziecie. O 11 fakty.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 20.

0: 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Kaufland jest
5: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
7: Luka w systemie zabezpieczeń doprowadziła do wycieku danych z portalu MyDR, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnę, że z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane 19 milionów Polaków. Jak informuje minister, luka została już zlokalizowana i zabezpieczona. Teraz służby skupiają się na ustaleniu, kto doprowadził do ataku.
8: Dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznej tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych. Możecie, obywatele, być spokojni.
7: Mówił Krzysztof Gawkowski. Służby pracują także nad pozyskaniem wszystkich danych, które wyciekły. Kiedy zostaną one ustalone na portalu Bezpieczne Dane, będzie można sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszkodowanych. Ministerstwo wciąż apeluje także o zastrzeżenie numeru PESEL. Przed chwilą firma MyDR, z której wyciekły dane, poinformowała, że pochodzą one z 2024 roku i lat wcześniejszych. Hakerom nie udało się skopiować wszystkich informacji, którym dysponowała. Chyba Fame i Instagramik wziął górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchocki. Edward wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę Święta Wojska Polskiego, w tym w paradzie morskiej okrętów w Gdyni. Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża i tam wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
9: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
10: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani o tym dobrze.
9: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
10: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
9: Pewnie tak.
7: Tłumaczy wiceminister obrony, pytana przez Piotra Salaka. Dodam, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics, w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym.
11: Śledzimy fakty.
7: Lech Poznań po 9:00 odleciał na Wyspy Owcze, gdzie wieczorem rozegra rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Narodów z Klaksvík. Takie potwierdzenie z przymrużeniem oka opublikował klub w mediach społecznościowych.
12: This is air traffic control. You're clear for takeoff.
13: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
7: Piłkarze w drodze dotrzeć na mecz próbują od wczoraj. Z powodu złych warunków pogodowych w Vagar, gdzie znajduje się jedyne lotnisko na Wyspach Owczych, wylot się opóźniał. Ostatecznie piłkarze wylecieli dopiero dziś, kwadrans po 9:00, a początek meczu o 19:30. Mistrz Polski będzie bronić jednobramkowej zaliczki. W Brukseli tymczasem dobiegają końca prace nad gigantycznym dywanem kwiatowym. Około 120 wolontariuszy układa na Grand Place 750 tysięcy dali w kwiatową wersję słynnego obrazu Wielkiej Fali Hokusai. Dywan będzie miał 70 metrów długości i 24 metry szerokości. Jak dokładnie będzie wyglądać? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Dywan jest układany na podstawie projektu współczesnego japońskiego artysty i jest interpretacją dzieła Hokusai. Ponieważ nie ma niebieskich dali, fale będą różowe, białe i czerwone, łącząc tradycyjne japońskie drzeworyty ze współczesną sztuką cyfrową. Tym razem w centrum uwagi jest Japonia, ale Anet Katz z brukselskiego ratusza nie wyklucza, że kiedyś na dywanie kwiatowym światowym, mogą pojawić się także polskie motywy.
4: Naturalnie, naturalnie, wszystko jest otwarte.
14: Mówi Kac, która studiowała polonistykę i ma wiele sympatii dla Polski.
7: A ten kwiatowy dywan będzie można oglądać od dziś do niedzieli.
6: W regionach zachodnich bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 23 stopnie w centrum, do 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie umiarkowany. Niemal 5 minut po godzinie 11. Jadwiga Polus. Dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy Filmowa Mapa Polski. Zapraszam do 15. Teraz muzyka Piotra Czajkowskiego, fragment baletu Dziadek do orzechów.

0: Muzyka do filmu Quentina Tarantino, Kill Bill. Słuchacie RMF Classic, 12 minut po godzinie 11, a teraz kilka najważniejszych zasad naszego radiowego konkursu Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Bardzo gorąco witam tych, którzy dołączają na klasyczne filmowe fale i mają ochotę na finał w dzisiejszym wydaniu konkursu. W finale rozdajemy filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Ja podpowiadam przynajmniej raz w godzinie na temat wyjątkowego pleneru filmowego, które znane jest z polskiego filmu lub serialu, a waszym zadaniem jest odgadnięcie tego miejsca. Nazwy przede wszystkim, a jeśli już odgadniecie tę zagadkę, zapraszam was na podstronę konkursu na rmfclassic.pl. Tam należy odpowiedzieć na pytanie, o jakie miejsce lub miasto pytamy dziś w programie. Jest również zadanie kreatywne i to zadanie przynosi komuś finał. A już teraz piosenka z filmu Syreny, Cher i Rudy Clarke.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Latro. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta to był fragment symfonii G-moll nr 40. Orkiestrę Les Musiciens du Louvre poprowadził maestro Marc Minkowski. Minęła 11:30, czas na podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś zagadka prowadzi nas do miasta, którego historia stała się scenariuszem jednego z najsłynniejszych filmów wojennych kina międzynarodowego. To w nim podczas II wojny światowej działał obóz jeniecki, z którego w nocy z 24 na 25 marca roku 1944 alianccy lotnicy podjęli legendarną wielką ucieczkę. W ciągu ponad roku przygotowań wykopano 3 tunele o kryptonimach Tom, Dick i Harry. Tunelem Harry wydostało się 80 jeńców, choć ostatecznie tylko 3 udało się odzyskać wolność. I właśnie ta prawdziwa historia zainspirowała twórców kultowego filmu Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem i Charlesem Bronsonem. Co ciekawe, sam film kręcono głównie w Bawarii, ale jego akcja rozgrywa się właśnie w tym mieście, którego nazwę dziś odgadujecie. Jeśli wiecie, o jakie miejsce już chodzi, no to gorąco Was zapraszam na konkursową podstronę na rmfclassic.pl. Na zwycięzcę czekają filmowo-serialowe przewodniki po Europie i wakacyjne upominki od RMF Classic. A już teraz Michael Bublé śpiewa utwór Feeling Good.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Filmowa Mapa Polski. Już za chwilę przy fortepianie jeden z waszych ulubionych pianistów, Ludovico Einaudi, w utworze z filmu Nietykalni. A teraz równie podziwiana w Polsce Olivia Dean w utworze Nice to Each Other z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

Muzyka Ludovica Einaudiego, temat do filmu Nietykalni, wcześniej śpiewała Olivia Dean. To była piosenka z filmu Diabeł ubiera się Prady, część druga. Wkrótce muzyka Sebastiana Salaveri, a teraz muzyka Georga Filipa Telemana, fragment koncertu na róg D-dur, Baltic Virtuosi na rogu Zbigniew Żuka prowadzi Gediminas Dalinkiewiczus.

0: Sinfonietta Bydgoska pod batutą Macieja Niesiołowskiego w utworze La Paloma. To była muzyka Sebastiana i Salaveri. Dochodzi 13:00, już za chwilę najważniejsze fakty. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni.

0: oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 12, najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
11: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Zablokowana w kierunku Łodzi jest autostrada A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To w pobliżu Katowic. Zderzyły się tam w sumie aż 4 samochody. Ranne z kolei zostały 3 osoby. Musicie też uważać na obwodnicy Trójmiasta. Na S6C na odcinku Gdańsk Południe Rusocin zderzyły się 2 ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas również w kierunku Łodzi. W Kolumbii cały czas trwają poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Służbom udało się uratować kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira. 32-latka trafiła do szpitala i tam walczy o życie. W zachodniej części kraju rośnie liczba ofiar. Niestety doszło do 265 zgonów. Prawie 3,5 tysiąca osób zostało rannych. Liczba zaginionych niepokojąco wzrosła do 496. Nasze główne wysiłki skupiają się na tych, którzy są zaginieni, podkreślał prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella. Według tamtejszej służby geologicznej poniedziałkowy kataklizm o magnitudzie 7,4 był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
12: To są fakty dnia w RMF Classic.
11: Zdjęcia Jareda Mankiewicza, słynącego z ikonicznych sesji z The Rolling Stones czy Jimi Hendrixem, trafią na aukcję. Wyjątkowa kolekcja fotografii pójdzie pod młotek w angielskim hrabstwie Wiltshire. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
13: Mankiewicz to ikona fotografii muzycznej, człowiek, który w latach 60. i 70. był niemal na wyłączność wpuszczany za kulisy największych wydarzeń rockowych. To właśnie jego obiektyw uchwycił buntowniczą energię młodego zespołu The Rolling Stones. Przed jego aparatem stawała również mroczna i tajemnicza Kate Bush czy niedościgniony wirtuoz gitary Jimi Hendrix. Licytacja tych wyjątkowych fotografii może przynieść nawet 50 tysięcy funtów.
11: A aukcję, dodam, zaplanowano na początek września. Na koniec w faktach RMF Classic o sztuce, która łączy się z ekologią. W Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim przy Wawelu trwa BNP Paribas Green Film Festival. Tematem przewodnim ucieczka przed klimatem.
14: Dużo dowiedzieliśmy się na temat ekologii. Jest fajna świadomość tego, co możemy zrobić dla planety, co mogliśmy zrobić dla planety, co jeszcze można by było zrobić i tak dalej, więc myślę, że warto zajrzeć, warto skorzystać. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajne wydarzenie.
15: Są różne filmy dla dzieci, jak i dla dorosłych, żeby oszczędzać na przykład plastik.
16: Fajna idea, naprawdę.
11: Mówili uczestnicy festiwalu, który, przypomnę, potrwa do niedzieli.
10: W rejonach zachodnich dziś bezchmurne niebo, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Wciąż wiele, wiele chwil ze słońcem, na termometrach około 20 stopni nad morzem, na Podhalu, a 23 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski, do 27 stopni Celsjusza.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
5: Hi, this is Max Richter.
6: This is Ramin Djawadi.
9: Ludovico Einaudi.
16: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Legendarna partytura z filmu Rodzina Adamsów. Muzykę skomponował Mark Scheiman. Słuchacie RMF Classic 10 minut po godzinie 12. To jest magazyn przedpołudniowy z zagadką. Podpowiedź druga.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: A chodzi o sceny z filmu, który opowiada o autentycznych wydarzeniach w tym mieście. Pośród sosnowych lasów zachodniej Polski, a dokładnie na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, to właśnie piaszczyste podłoże miało uniemożliwić jeńcom kopanie tuneli. Niemcy byli przekonani, że żółty piasek natychmiast zdradzi każdą próbę ucieczki. Tymczasem alianccy lotnicy opracowali niezwykły system ukrywania wydobytej ziemi, wykorzystując specjalnie uszyte worki, wszywane w nogawki spodni. Rozsypywali piasek podczas codziennych spacerów po obozie. Pewnie już kojarzycie takie filmowe sceny. Ta prawdziwa historia została uchwycona w Wielkiej Ucieczce z 1963 roku, która opowiada o wydarzeniach właśnie w tym mieście. Były kolejne ekranizacje, dokumenty, reportaże realizowane w autentycznych już plenerach dawnego obozu. To miejsce do dziś pozostaje ulubionym przez miłośników historii, a także kina wojennego. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, o jakim mieście mowa, napiszcie, korzystając z podstrony konkursu Filmowa Mapa Polski na rmfclassic.pl. A już teraz sięgam po muzykę Daniela Lopatina z filmu Wielki Marty.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie. A w RMF Classic już za chwilę muzyka Williama Boyce'a zaśpiewa dla Was także Chris Ria. To wkrótce teraz muzyka Isaaca Albeniza, Asturias ze suity hiszpańskiej, a przy fortepianie Alicia de la Rocha.

0: Była to muzyka Williama Boyce'a, fragment jego czwartej symfonii. Zespół English Concert poprowadził Trevor Pinnock, a wcześniej przy fortepianie Alicia de la Rocha. To był fragment suity hiszpańskiej Asturias Izaaka Albenisa. 12:30 na zegarach, mam dla Was kolejną podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: A dziś odgadujecie miejsce bardzo bliskie sercu jednej z naszych słuchaczek, która to miejsce zgłosiła do konkursu Filmowa Mapa Polski. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za to zgłoszenie. Bardzo ciekawa lokalizacja i lokacja filmowców. I bardzo dziękuję za ten list pełen wspomnień. Otóż w miejscu, mieście, którego nazwę odgadujecie, pani Krystyna, nasza słuchaczka, spędziła swoje dzieciństwo. To właśnie w tym mieście kręcono słynny serial Czterej Pancerni i Pies oraz film Potem Nastąpi Cisza. Lato roku 1965, to właśnie wtedy kręcono serial Czterej Pancerni i Pies, pisze nasza słuchaczka pani Krystyna. Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej. Nikt z podwórkowej ekipy nie wyjechał na wakacje. Mieliśmy atrakcje na miejscu. Cały czas kręciliśmy się wokół filmowców. Czasem nas angażowano do zdjęć. Na ulicy Kościuszki biegliśmy za czołgami. Ileż tam było przepychanek, by być jak najbliżej Rudego. Oczywiście zbieraliśmy autografy po wielokroć od tych samych aktorów. Pamiętam, że z siostrą uprosiłyśmy mamę, byśmy mogły jeść obiad w klubie garnizonowym, filmowym szpitalu, bo tam właśnie jadała ekipa filmowa. To ciąg dalszy wspomnień naszej słuchaczki pani Krystyny. Pamiętam, jak przerwano scenę, w której Marusia tańcem wyznawała uczucie Jankowi, bo jeden z kolegów wystawał zza brzozy. No i pamiętam burę, którą wszyscy dostaliśmy w domu, gdy śledziliśmy samochody ekipy jadące na poligon, nie bacząc na niebezpieczeństwa i odległość, ruszyliśmy za nimi. To były piękne wakacje, pisze pani Krystyna. Tak je pamiętam do dziś. Wspaniałe wspomnienia filmowe. Bardzo dziękuję pani Krystyno. To na podstawie pani zgłoszenia dziś opowiadam dużo więcej o tym rodzinnym miejscu. Teraz Chris Ria śpiewa On The Beach, a jeśli już wiecie, o jakim mieście mowa w naszym konkursie Filmowa Mapa Polski, zapraszam na konkursową podstronę na rmfclassic.pl.

Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna. Jak myślicie, czy my możemy zmienić nasz świat na piękniejszy i jaśniejszy? Ja już wiem, że tak.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czyta lektor AI.

0: i 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.

Była to muzyka Georges'a Delerue. Wykonanie należy do Renaud Capucina na skrzypcach z Towarzyszeniem Orkiestry Les Siècles. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Les Chasses de la Vie. Fragment z filmu Bogate i Sławne. Tu RMF Classic. Już niebawem muzyka Malcolma Arnolda i będzie to fragment soundtracku z filmu Most na rzece Kwai. A teraz jeden z najsłynniejszych polskich duetów sprzed lat. To był duet, który po raz pierwszy popłynął w Sopocie w roku 1986. Utwór Zbigniewa Wodeckiego, skomponowany przez Zbigniewa Wodeckiego w duecie ze Zdzisławą Sośnicką. Do słów Jonasza Kofty.

0: Malcolm Arnold i muzyka do filmu Most na rzece Kwai. Dochodzi 13:00, wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tutaj! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najważniejsze fakty i Mateusz Bożek.
7: Polska policja wystąpiła do policji w Mołdawii o potwierdzenie informacji na temat przebywania Marcina Romanowskiego w Tyraspolu. Jak ujawnił dziennikarz RMF FM, polityk PiS ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu list podając adres w Naddniestrzu, prorosyjskiej zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Jakie są szanse na potwierdzenie miejsca pobytu podejrzanego na terenie, nad którym Kiszyniów nie ma kontroli? O tym Krzysztof Zasada.
8: Ścigający Romanowskiego policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Natomiast jak usłyszałem, ta sprawa dla tamtejszych służb może się stać priorytetowa w związku z europejskimi dążeniami władz w Kiszyniowie. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza. Polski wniosek trafił bezpośrednio do policji w Mołdawii. Nie ma określonego terminu na dokonanie tych sprawdzeń. Moi rozmówcy podkreślają natomiast, że współpraca między policjami obu krajów jest bardzo dobra.
7: ORP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. Pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chrzcie jest wodowana. Operację z gdańskiego studia RMF FM obserwuje reporter Stanisław Pawłowski.
9: To jest niezwykły widok. Wszyscy w naszej gdańskiej redakcji od rana obserwujemy to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano widzieliśmy, jak ta półzanurzalna barka razem z kadłubem Wichra była wyprowadzana na środek mniej więcej linii Oksywie Hel. Wokół widzimy, jak krąży też fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Jeden z holowników wykonał salut wodny, czyli wysoko wystrzelił strumienie wody. To ceremonialny ukłon dla nowego okrętu. To powolny, ale niezwykle dokładny proces. Największa tego typu barka na świecie teraz stopniowo napełnia zbiorniki balastowe i centymetr po centymetrze zanurza się razem z wichrem.
10: Barka będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować.
9: Tłumaczył mi wcześniej Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu wyporność wichra przejmie ciężar około 6000 ton i po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.
7: Mecz mają o 19:30, ale ich droga na to spotkanie jest bardzo trudna. Drużyna Lecha Poznań ma od wczoraj problemy w podróży na Wyspy Owcze. Dziś podjęli drugą próbę i co poszło nie tak? Wyjaśni Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: Rano samolot z piłkarzami Lecha na pokładzie wystartował z Poznania, ale nie mógł wylądować na lotnisku Wagar na Wyspach Owczych. Wszystko to z powodu zbyt gęstej mgły. Samolot początkowo krążył pomiędzy Szetlandami a Norwegią. Ostatecznie przekierowano go do Bergen i właśnie w tym norweskim mieście są teraz piłkarze kolejorza. Na razie nie wiadomo kiedy i czy dziś w ogóle wyruszą w dalszą podróż, a na dziś przecież zaplanowany jest ich mecz w eliminacjach Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie. Lech informuje, że jest w kontakcie z UEFA w tej sprawie, zatem musimy czekać na rozwój wydarzeń.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
7: Przyszłoroczny 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas, informuje Europejska Unia Nadawców, która wcześniej ogłosiła nowe zasady w regulaminie konkursu. Zgodnie z nimi zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję, jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny. W listopadzie ubiegłego roku, po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu, 5 nadawców ogłosiło bojkot, w tym takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania i Irlandia.
6: W regionach zachodnich Polski dziś bezchmurne niebo, korzystajcie z chwil ze słońcem, a na pozostałym obszarze możliwe niewielkie zachmurzenie lub umiarkowane. A na termometrach 20 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu, a także nad morzem. W centrum 23 stopnie Celsjusza, najcieplej w regionach zachodnich Polski do 27.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
5: Nazywam się Marla Radowicz.
12: Tu Igor Herbut.
13: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
14: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni. Słuchacie RMF Classic.
15: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Johna Williamsa do filmu familijnego E.T., wcześniej Paul Simon i Absolvent. Fragment soundtracku z filmu pod tym tytułem. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej Akademia Policyjna, Robertem Folka, potem także muzykę Nicola Piovaniego. Życie jest piękne z filmu pod tym tytułem. Zanim popłynie nowa muzyka Ludwiga Goransona, no to bardzo dobre informacje dla naszych słuchaczy z Lublina, bowiem z okazji 709 urodzin Lublina powraca plenerowy spektakl Senomieście w reżyserii Janusza Opryńskiego. Powraca na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Polecam Wam poczytać najważniejsze aktualności związane z obchodami 709 urodzin Lublina, gdzie niedawno gościła filmowa mapa Polski ekipa RMF Classic. Ten spektakl inspirowany jest poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Będą również balonowe fiesty, przegląd hejnałów. O, proszę bardzo, to wszystko w ramach urodzin Lublina, które już niebawem. Teraz muzyka Ludwiga Goransona, to jest fragment soundtracku z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

W RMF Classic już za chwilę przy fortepianie usiądzie Alexis French. Usłyszycie także jeszcze jedną podpowiedź w konkursie filmowa Mapa Polski. A teraz muzyka Georgesa Bizeta, to słynna pieśń Toreadora z opery Carmen. Sir Thomas Beecham prowadzi Orkiestrę Nationale de la Radiodiffusion Française, a śpiewa Ernest Blanc.

0: Przy fortepianie Alexis French, to również jego utwór zatytułowany Dreamland. Tu RMF Classic, wkrótce muzyka Lalo Schifrina do Mission Impossible, a za chwilę zaśpiewa Lionel Richie. Wcześniej ostatnia podpowiedź dla tych, którzy dołączyli na klasyczno-filmowe fale, to podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Miejsce, którego nazwę odgadujecie w dzisiejszym wydaniu konkursu, jest nie tylko planem filmowym, ale przede wszystkim miejscem pamięci. W muzeum można zobaczyć przedmioty wykonane przez alianckich lotników, fragmenty tuneli, repliki urządzeń wentylacyjnych, fałszywe dokumenty, mapy, kompas, dzięki którym planowano jedną z najbardziej brawurowych ucieczek w historii II wojny światowej. To wszystko uchwycono w fabularnym, kultowym filmie Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem w jednej z głównych ról z roku 1963. Film inspirowany jest prawdziwą historią, która wydarzyła się właśnie tam, w tym miejscu, o które dziś pytam. Na terenie dawnego obozu można zobaczyć rekonstrukcję baraku numer 104, model tunelu Harry, a muzeum przypomina o jednym z najbardziej niezwykłych aktów odwagi II wojny światowej. Historia tego miejsca zainspirowała nie tylko twórców Wielkiej Ucieczki, ale także licznych dokumentalistów. W ostatnich latach właśnie w tym miejscu zrealizowano sceny do filmów dokumentalnych i fabularyzowanych, wykorzystując autentyczne plenery dawnego Stalagu Luft 3 oraz rekonstrukcje przygotowane przez muzeum i lokalnych pasjonatów historii, których w tym miejscu nie brakuje. I jeśli wiecie, o jakim mieście mowa, zapraszam do konkursu na rmfclassic.pl. Zostawiacie poprawną odpowiedź. Finał za około godzinę, poznamy także laureata. A już teraz Lionel Richie, See You, Say Me.

Był to utwór Johanna Sebastiana Bacha, fragment trzeciego koncertu brandenburskiego Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner, a wcześniej fragment suity St. Paul Gustava Holsta. Zanim popłynie muzyka z Avengersów, którą skomponował Alan Silvestri, zapraszam Was do świata Forresta Gumpa, to w kadrach filmu pod tym tytułem śpiewa Jackie D. Shannon.

0: Muzykę do filmu Avengersi skomponował Alan Silvestri, wcześniej Jackie DeShannon w piosence z filmu Forrest Gump. Słuchajcie RMF Classic, za kilka minut będzie 14, niebawem najnowsze fakty.
1: Reklama.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, punktualnie 14:00, ostatnie popołudniowe fakty i Mateusz Bożek.

0: Dodatkowe miliony złotych trafią do Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa. Zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zyskać mają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni oraz inne wojskowe jednostki, które zajmują się zabezpieczaniem systemów infrastruktury krytycznej.
1: Dodatkowe środki to rozbudowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli wsparcie kadrowe dla tych wszystkich, którzy pracują w jednostkach wojskowych. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
0: Kwota dofinansowania pozostaje jednak tajna. Wiadomo natomiast, że Polska w tym roku wyda na cyberbezpieczeństwo 5 miliardów złotych. To o miliard więcej niż w ubiegłym roku. Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, teraz liczy na zaakceptowanie awansów w specsłużbach.
2: Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, pan pułkownik Syrysko i pan pułkownik Szota, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
0: Mówił minister obrony.
3: To są fakty dnia w RMF Classic.
0: Na aukcję trafia jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. To specjalne wydanie winylowe albumu Melody I Am, debiutanckiego krążka norweskiego zespołu Royskop z 2001 roku.
4: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. To była norweska muzyka elektroniczna. W kraju wikingów można, nieco parafrazując, śpiewać: biały niedźwiedź mocno śpi i tak ma być. Słoną karę musi zapłacić turysta, który na Svalbardzie włączył syrenę mgłową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego. Na tym norweskim archipelagu na Oceanie Arktycznym przeszkadzanie tym zwierzętom jest surowo zabronione. Turysta będzie musiał zapłacić karę w wysokości 50 tysięcy koron, czyli prawie 20 tysięcy złotych. Wracamy do kraju. To jedyny taki festiwal w Polsce, w którym łączy się filmy i ekologię. W Krakowie, nad Wisłą, przy Wawelu BNP Paribas Green Film Festival, poświęcony ochronie środowiska, naturze i dbaniu o dobro naszej planety. Ten festiwal to jednak nie tylko filmy.
5: Jest dużo takich darmowych stref, w których można zrobić jakieś fajne ekologiczne rzeczy, na przykład naprawić ubrania albo rower, więc super.
6: Świetna sprawa, rewelacja, miałem przegląd za darmo. Trwa błyskawicznie, trzeba się tutaj zalogować online, ale naprawdę świetnie to wygląda, logistycznie sprawnie i naprawdę rower jest jak nowy i naprawdę też warto z tego powodu skorzystać.
0: Mówili Julii Sarzyńskiej, uczestnicy festiwalu, który, przypomnę, potrwa do niedzieli.
7: A ja sprawdzam dla Was prognozę. W regionach zachodnich kraju bezchmurnie. Możecie planować już popołudnie, po pracy, pod chmurką. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i małe, a na termometrach około 20 stopni na Podhalu, nad morzem, na Suwalszczyźnie 23 stopnie w centrum, do 27 na zachodzie Polski.
8: W dobrym towarzystwie w RMF Classic.
9: Hi, my name is Luca.
10: My name is Stepan.
9: And we are two cellos.
11: It's your friend Lang Lang.
12: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Jozeforniński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
13: RMF Classic.

Muzyka Henryka Kuźniaka to filmowy wabank. Słuchacie RMF Classic i program Filmowa Mapa Polski. Jeszcze w tej godzinie rozwiążemy naszą zagadkę. Finał około 14.30, a teraz doniesienia z Hollywood. Otóż od twórcy głównych ról nowego filmu Davida Roberta Mitchella pod tytułem Koniec ulicy Dębowej. Anne Hathaway i Ewan McGregor zdradzili, że praca nad ich filmem nowym pomogła nabrać umiejętności wymaganych w momencie przetrwania katastrofy. No właśnie, to jest thriller science fiction. Możecie spodziewać się niezwyczajnych wydarzeń. Wskutek tajemniczego kosmicznego zjawiska spokojne podmiejskie osiedle zostaje przeniesione w nieznane miejsce. Rodzina Platów, w której rodziców właśnie grają Anne Hathaway i Ewan McGregor, musi odnaleźć się w zupełnie nowym, niebezpiecznym środowisku, gdzie na każdym kroku czyhają prehistoryczne drapieżniki. To w skrócie fabuła tego filmu. Od jutra w polskich kinach Koniec ulicy Dębowej. No i po raz kolejny na wielkim ekranie w ostatnim czasie Anne Hathaway i Ewan McGregor. Teraz piosenka, która mam nadzieję wywoła uśmiech na waszych twarzach, bo my też bardzo, bardzo ją lubimy. Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku i doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
1: Kierunek lato.
3: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już dziś po 15:00.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Tu RMF Classic, przed wami muzyka do serialu Bridgertonowie, aranżacja Chrisa Bowersa, Wildest Dreams, Vitamin String Quartet.

0: Oklaski dla Gustavo Dudamela, który poprowadził filharmoników wiedeńskich w utworze Johanna Straussa. Zabrzmiał Indianer Galop op. 111. Słuchajcie, RMF Classic, minęła 14.30, czas na finał dzisiejszej zabawy, filmowa mapa Polski. Laureatem został pan Sławomir. Nasz słuchacz już teraz opowie, o jakie miejsce chodziło w dzisiejszej zagadce.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
2: Chodzi o Żagań.
0: Tak, zgadza się, to jest właściwa odpowiedź. No i bardzo proszę nam opowiedzieć o tym pomyśle na nowy scenariusz filmu. Wokół jakiej to postaci miałby powstać?
2: No właśnie, to już schodzi za mną od dawna taki pomysł. Chodzi o postać, która związała się z moją miejscowością, czyli Żarnowiec. To jest taka miejscowość leżąca na pograniczu Małopolski i Śląska. No dzisiaj niewielka, natomiast bardzo ma bogatą historię. W każdym bądź razie rzecz miała miejsce na początku XIX wieku, czasy napoleońskie. Do Polski przybywa dyplomata amerykański Joe Barlow. Jego zadaniem jest spotkać się z Napoleonem i odzyskać amerykańskie okręty zarekwirowane właśnie przez Napoleona. W tym jest rok 1812, Napoleon wyprawia się na Moskwę, Barlow podąża tropem Napoleona. No okazuje się, że niestety klęska Napoleona, Napoleon wraca z resztką wielkiej armii, Barlow jest w Warszawie. No i w tym momencie razem ze Szewczeńcem jadą do Krakowa, właśnie przez Żarnowiec. Jest zima, jest grudzień. Po drodze zabierają Wiarusa, polskiego żołnierza, i ratują mu życie. Ten żołnierz pochodził ze Tczycy, to jest miejscowość niedaleko Żarnowca. Barlow przeziębił się i zachorował na zapalenie płuc, dotarł do Żarnowca i tutaj niestety mimo szybkiej reakcji, mimo prób ratowania nie udało się i umiera. Został pochowany na cmentarzu koło kościoła. Wiem, że rząd amerykański próbował odnaleźć ten grób i ekshumować zwłoki, niestety nie udało się. W tym miejscu dzisiaj, prawdopodobnie w tym miejscu dzisiaj jest obelisk zbudowany przez Amerykanów. Nie, jeszcze jest i taka ciekawostka. Uratowany żołnierz ufundował epitafium w kościele. No to w ogóle z ewenementem, bo Barlow był protestantem, no a proboszcz kościoła tutaj naszego żarnowieckiego no zgodził się na to, żeby takie epitafium właśnie poświęcone takiej osobie umieścić w kruchcie tego kościoła. Także do dzisiaj jest to widoczne. Też Amerykanie odnowili właśnie to epitafium. Jest to człowiek zasłużony dla Amerykanów, jeden z ojców niepodległości właśnie państwa amerykańskiego, także postać dość znacząca, dyplomata, pisarz, także no i tak myślę, że to naprawdę byłby wspaniały scenariusz do filmu.
0: No właśnie, to ja dodam, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale to przecież postać autentyczna i większość tej historii, którą pan powiedział, to prawda historyczna.
2: Wszystko, to jest wszystko tak, to jest wszystko autentyczne, to są wszystko fakty. Także tutaj, tak jak mówię, życie samo przynosi sam
0: scenariusz,
2: tylko siąść, pisać i tworzyć.
0: Znakomite tropy. Uważam, że ten prawdopodobny tytuł filmu Rok 1812 Żarnowcu jest po prostu idealny i mam nadzieję, że być może kiedyś powstanie taki film, a pan będzie jego inicjatorem. Gratuluję wygranej. Polecam zgłębić historię Joela Barlowa, amerykańskiego dyplomaty, bo to prawdziwa odyseja, chciałoby się rzec. Dokładnie. Jego życie. Dziękuję za udział w zabawie, panie Sławomirze. Gorąco pozdrawiam i życzę...
2: Ja też pozdrawiam.
0: Wciąż pięknego lata.
2: Dziękuję nawzajem. Kłaniam się.
0: Do usłyszenia.

Muzyka Antonina Dworzaka, legenda numer 6, Cismol opus 59, budapesztańską orkiestrę festiwalową poprowadził Iwan Fischer. Tu RMF Classic, filmowa zagadka rozwiązana. Dziś naszym tajemniczym filmowym plenerem, gdzie powstawały m.in. zdjęcia do serialu Cztery pancerni i pies, jest żagań. I tę odpowiedź znał doskonale pan Sławomir, nasz słuchacz, opowiadając przy okazji wspaniały pomysł na kolejny wojenny film. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, poprawnie odpowiedzieli. Kolejna szansa, jak zawsze, jutro na wygraną od godziny 11. Teraz Roxette i piosenka, którą słychać w kadrach filmu Pretty Woman.

0: Henry Mancini i muzyka do filmu Różowa Pantera. Od godziny 15 magazyn Kierunek Lato. Przywita się Magda Juszczyk. A ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
10: Stokrotka.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
15: Nie widzę żadnych słabych stron.
14: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Minęła godzina 15. W RMF Classic sprawdzamy prognozę pogody. Dziś na zachodzie kraju bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 20 stopni Celsjusza nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23, w centrum do 27 na zachodzie Polski. Wiatr wieje słaby.
18: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.

0: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
1: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
2: Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski, Perfekt.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Muzyka z drugiego sezonu serialu The Last of Us otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w tym wakacyjnym magazynie RMF Classic. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą. Do godziny 20:00 mnóstwo atrakcji przewidzieliśmy. Nie tylko ja, ale cały zespół RMF Classic angażuje się w urozmaicanie wam tego letniego czasu. Ja zaprosiłam do studia dzisiaj gościa. Będzie to kobieta, aktorka, wspaniała, utalentowana, no i zaangażowana w nową produkcję serialową, na którą chyba wszyscy czekamy. Lalka, już 16 września, premiera tego serialu, a u nas dzisiaj pierwsza odsłona mojej z aktorką rozmowy. Będzie interesująco, obiecuję wam, a na rozgrzewkę proponuję wam muzykę Harry'ego Gregsona Williamsa z filmu Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
1: Tak właśnie jest. Mam dzisiaj dla Was wieści ze świata. Radu Żudę jest laureatem Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale za film Niefortunny numerek lub Szalone porno. Jest też autorem takich filmów jak Nie obchodzi mnie, czy Przejdziemy do historii jako barbarzyńcy, albo Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, Continental 25 czy Dracula. Bardzo go cenimy i w Polsce. Ceniony jest też oczywiście na świecie. A dobra wiadomość dla Polaków jest taka, że ten utalentowany rumuński twórca Radu Żudę rozpoczął pracę nad wspólnym projektem z zespołem aktorskim TR Warszawa. 11 sierpnia te prace się rozpoczęły, a efektem przedsięwzięcia ma być film łączący elementy teatru i kina. Punktem wyjścia będą wybrane dramoletki Thomasa Bernharda ze zbioru Der Deutsche Mittagstisch, poruszające m.in. kwestie uprzedzeń, wykluczenia, dominacji i przemocy. Prace rozpoczną się od prób oraz improwizacji, a podczas tych prac aktorzy będą rozwijać sytuacje inspirowane tekstami austriackiego pisarza. Następnie materiał zostanie zarejestrowany i zmontowany, a my w RMF Classic nie możemy się już efektu końcowego doczekać. Scenariusz i dramaturgię przygotowuje Mateusz Górniak. W projekcie biorą udział m.in. Jacek Beller, Monika Frajczyk, Rafał Maćkowiak, Aleksandra Popławska, Justyna Wasilewska i Mirosław Zbrojewicz. Za scenografię i kostiumy odpowiadają Michał Dobrucki i Maja Wolak, a za zdjęcia Wawrzyniec Skoczylas. Duński reżyser światowej sławy Lars von Trier kończy pracę nad scenariuszem nowego i zapewne ostatniego filmu tego twórcy, After. Opowiadać ma o życiu po śmierci. Autor takich filmów jak Przełamując fale, Tańcząc w ciemnościach, Dogville czy Nimfomanka, a także serialu Królestwo, choruje, jak być może wiecie, na Parkinsona i przebywa od jakiegoś czasu w domu opieki. Intelektualnie nadal jest sprawny i jak wieść niesie dla kina aktywny. Czekamy na najnowszy film Larsa von Triera, After. Wiadomo od jakiegoś już czasu, że Małgorzata Szumowska i Michał Englert pracują nad swoim nowym filmem. To międzynarodowa produkcja, opowiadać będzie o Fiodorze Dostojewskim. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że film został zakwalifikowany do udziału w 51. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Film nosi tytuł Idioci. W Kanadzie mieć będzie swoją kanadyjską premierę. 10 września właśnie wtedy rozpoczyna się festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, a w RMF Classic sięgamy teraz nie po muzykę filmową, tylko po piosenkę. Będzie to Roy Orbison z utworem You Got It, oczywiście też z filmu Kto wie z jakiego. Możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Zawsze liczę na nasz radiowy, dyskusyjny klub filmowy. To co? Z jakiego filmu jest ta piosenka?

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Przed nami bardzo interesujący weekend z nowościami filmowymi, bo jak wiecie, chociażby z naszej anteny, kino nie ma wakacji. Przywrócony zostaje po wielu dekadach film, który premierę miał w 1962 roku. I to, zakładam, nie jest dla was żadną atrakcją, aczkolwiek musicie wiedzieć, że bardzo chętnie widzowie przewracane filmy oglądają. Powracają oczywiście sentymenty, ale dla niektórych jest to ten cały nowy proceder. Jest to okazja do tego, by zobaczyć wielkie dzieła światowej kinematografii w kinie. Choćby w weekendowy któryś wieczór. Proces to jest propozycja na ten weekend. Francusko-włosko-niemiecka produkcja. Film nagradzany, a sygnowany przez nazwisko, które powinno was zelektryzować. Orson Welles, to on nakręcił ten film o skromnym urzędniku państwowym, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytyczono przeciwko niemu proces. Jak wiadomo, gigant literatury za tym stoi, a też wspaniałe amerykańskie kino z niezwykłymi francuskimi aktorami. Jean Moreau się w tym filmie pojawia, a wielką atrakcją będzie niemiecka aktorka, austriacka aktorka Romy Schneider. Anthony Perkins jest obsadzony w roli Józefa K., a proces od najbliższego piątku w polskich kinach. Nie przeoczcie. Teraz piosenka z filmu, o którym chyba wciąż pamiętacie, Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, czy przypadł wam do gustu, ale jeśli tak, to dziś jeszcze wam powiem o filmie, który możecie sobie z tamtego świata przywrócić do percepcji. O tym potem. Teraz Material Lover.

reklama. Bow Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma. W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Minęła godzina 16:00. W RMF Classic pora na prognozę pogody. Dziś temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 stopni, w centrum do 27. A wiatr wieje słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, zachmurzenie mamy bezchmurne.
8: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
9: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
10: Igor Herbut.
11: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
12: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Mile Tomat, RMF Classic.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy w RMF Classic utworu ze ścieżki dźwiękowej produkcji polskiej zatytułowanej Podróż za jeden uśmiech. No naprawdę nie każda podróż jest taka tania. Do Ameryki Południowej, a nawet do Hiszpanii nie dostaniecie się tak niskim kosztem. Ale możecie wybrać się do kina. To zawsze jest wspaniały sposób na tęsknotę za jakimś krajem. Ja na przykład tęsknię za wyspą, Sycylią i w argentyńskim, wyobraźcie sobie, filmie znalazłam się również na Sycylii. W bardzo przewrotny sposób i zabawny do tego stopnia, że śmiałam się pełną piersią w głos. Wam to też polecę, bo tak będzie, jeśli wybierzecie się na film, na który was dzisiaj zaproszę. Za moment rozdam wam podwójne zaproszenia do jednego z warszawskich kin. Pamiętacie Dzikie historie? Argentyński film nominowany w 2015 roku do Oscara. Walczył też o Złotą Palmę w Cannes. Zdobył natomiast nagrodę BAFTA oraz nagrodę Goya, nagrodę hiszpańskiej branży filmowej. Dzikie historie jakoś ciągle powracają w skojarzeniach z różnymi nakręconymi później filmami. I tak też jest z tym nowym argentyńskim filmem, który od tygodnia jest w polskich kinach. Jego tytuł to Homo Sapiens ze znakiem zapytania. Byłoby naprawdę fatalnie, gdybyście ten film przeoczyli. Nie mówię tak dlatego, że te podwójne zaproszenia mam dla was na dowolnie wybrany seans tego właśnie tytułu. Otóż wybrałam się z przyjaciółmi, którzy znają Argentynę jak własną kieszeń, a może nawet jak zły szeląg. I oglądaliśmy oni z ogromnym zainteresowaniem, ja z ogromnym rozbawieniem, ale to rozbawienie też nas połączyło. Jest to jednak nie tylko opowieść o tamtym świecie, ale też o kondycji naszej, ludzkiej, człowieka na całym świecie. 16 uniwersalnych opowieści tu znajdziecie o zachowaniach, nastrojach i wyzwaniach, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. Homo sapiens. Nie przeoczcie tego, bo to naprawdę fantastyczna refleksja i rozrywka. Świetne aktorstwo i dobra muzyka. Ja nie ukrywam, że lubię sprawdzać podczas projekcji, co to za utwory. Wiecie, że są takie aplikacje, korzystam z nich. Być może to karygodne, bo przecież można potem znaleźć ścieżkę dźwiękową, ale w gorącej wodzie jestem kąpana, jeśli muzyka opanowuje moje uszy. A teraz sięgniemy po pełną spokoju muzykę Bacha i to powinno złagodzić wszelkie tego typu obyczaje. A wy piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W tytule maila proszę o tytuł filmu Homo Sapiens ze znakiem zapytania.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Oferta Ci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszej playliście John Williams, gigant twórczości muzycznej dla kina, a sięgniemy po jego utwór z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic.

0: Czy wiesz, że znany film kręcono tuż za rogiem? Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Całkiem możliwe, że to za waszym rogiem powstał jakiś znakomity film, popularny albo artystyczny, albo może serial. Być może odczuwacie na co dzień powidoki tego rodzaju spotkania prawdziwego życia i ekip filmowych, które kręciły swoje filmy w różnych punktach naszego kraju. Jest tak w rzeczy samej? Jeśli to wam coś mówi, jeśli żyjecie w takim punkcie, w którym są kadry zarejestrowane w jednym z dzieł filmowych, to doskonale wpisuje się nasza letnia propozycja w to, do czego wy już przywykliście. Ale możecie dzięki RMF Classic również odkrywać nieznaną historię miejsca, w którym albo się urodziliście, albo żyjecie. To wydarzenie, które przygotowaliśmy i realizujemy przez całe lato, to prawdziwa woda na młyn kinofilskiego oddziału RMF Classic, a ja się do tego oddziału zaliczam. Przygotowujemy razem z wami, z naszymi słuchaczami, filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzamy miejscowości, które na przykład wy nam sugerujecie, miejscowości, które stały się planem filmowym. Poznajemy historię tych miejsc, sprawdzamy, jak zapisały się zdarzenia filmowe w pamięci mieszkańców. Wy towarzyszycie nam w rozmaity sposób przez całe lato w tym przedsięwzięciu. Najpierw zgłaszacie swoje sugestie w formularzu na naszej stronie, do czego namawiam. Potem uczestniczycie w spotkaniach z ekipą RMF Classic, gdy ta już dotrze tam, gdzie właśnie wy stacjonujecie. A też podglądacie to wszystko, co się dzieje w ramach filmowej mapy Polski w naszych mediach społecznościowych. A zatem Polska skrywa naprawdę setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Tam powstawały sceny z kultowych na przykład filmów albo popularnych seriali i produkcji, które do dzisiaj wywołują jakieś emocje w widzach i w mieszkańcach i my odkrywamy je razem z wami. Wchodzicie na stronę RMF Classic, znajdujecie formularz, w którym możecie nam coś zasugerować. I kto wie, może najbliższa odsłona filmowej mapy Polski zaistnieje właśnie pod waszym oknem. Życzę powodzenia wam i nam w tym wspólnym przedsięwzięciu i proponuję wam teraz piosenkę zespołu Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie dedykować ją komu chcecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.

0: serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Widzowie serialowi zawsze mieli słabość do skomplikowanych bohaterów. I najlepszym tego dowodem jest popularność serialu Kojak, którego bohater być może nie był najbardziej przyjemny, ale za to bardzo uczciwy. Theo Kojak, pracujący w Wydziale Zabójstw w Policji Nowego Jorku, inteligentny, niezbyt grzeczny i świadomy, że jeśli regulamin przeszkadza mu w śledztwie, to tym gorzej dla regulaminu, był jednym z ulubionych bohaterów widzów w latach 70. Był inteligentny, w sumie szlachetny, ale przede wszystkim skuteczny i to przyciągało widzów przed telewizory, którzy chcieli się dowiedzieć, jaką sprawę tym razem rozwikła. Symbolem serialu był oczywiście odtwórca głównej roli, ogolony na łyso Telly Savalas, z nieodłącznym lizakiem w ustach. Co ciekawe, w pierwszych odcinkach serialu Kojak palił papierosy, ale wraz ze zmianą podejścia do tytoniu postanowiono wysłać go na odwyk. I tak zamiast papierosa w ustach detektywa pojawił się lizak. Podobno po emisji serialu sprzedaż lizaków w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 500%. Dla Polaków Kojak to przede wszystkim symbol klasycznego serialu detektywistycznego, który także z braku wyboru oglądali w Polsce niemal wszyscy. Do tego dawał możliwość przyjrzenia się, jak wyglądały Stany Zjednoczone w latach 70., bo pod względem pokazywania wnętrz, mody i fryzur to prawdziwa kapsuła czasu. Serial doczekał się nawet swojego remake'u w latach 2000, ale to już nie był ten sam Kojak, to już nie była ta sama łysina i to już nie były te same lizaki.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Po reklamie.
8: Minęła godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnią dziś prognozę pogody. Dziś w nocy ma być bezchmurnie albo lokalnie zachmurzenia małe, zapowiadają synoptycy. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, około 11 stopni w centrum, do nawet 15 stopni nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat około 7 stopni. Wiatr wiać będzie słaby.
9: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
10: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
13: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
14: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Poznałyśmy się podczas pandemii. Nagrywałyśmy wtedy rozmowę do radia. Łączyłyśmy się w trybie online, a film, w którym ją oglądałam, zrobił na mnie duże wrażenie. Ona zrobiła na mnie duże wrażenie. Sole to historia, w której ciężarna dziewczyna chce po porodzie sprzedać dziecko. Reżyser Carlos Ironi otrzymał za ten film nagrodę Lanterna Magica i nagrodę Włoskiej Federacji Klubów Filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a Sandra Drzymalska zagrała główną rolę w tej włosko-polskiej produkcji. Zjawiskowo stworzyła tę swoją postać. Ja ją widziałam pierwszy raz na ekranie w czymś tak istotnym. Wcześniej grała w epizodyczne role, ale była też po debiucie u Magdaleny Łazarkiewicz w filmie Powrót. Ja wtedy przeoczyłam ten film, ale teraz, drodzy słuchacze, widziałam już jej interpretację postaci Izabeli Łęckiej w serialu Pawła Maślony Lalka. I dzisiaj Sandrę Drzymalską usłyszycie w naszym radiu o godzinie 18.30. Już teraz was namawiam, byście z nami byli do tego czasu, a na serial trzeba będzie poczekać do 16 września. Teraz muzyka z filmu Terminator 2, Dzień Sądu. Wydaje mi się, że dobrze się wpisze w ten motyw oczekiwania na wielką gwiazdę, zjawiskową aktorkę, która wkrótce też zagra Violettę Villas.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk. Co nam dała Ameryka?
1: Karteczki samoprzylepne.
0: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
1: Jest 1968 rok. Chemik Spencer Silver pracuje w amerykańskiej firmie 3M. Próbuje stworzyć wyjątkowo mocny klej. Efekt okazuje się zupełnie inny. Powstaje klej, który trzyma słabo. Można go wielokrotnie odklejać i przyklejać, nie pozostawiając śladów. Dla większości wynalazców byłaby to porażka. Silver uważa jednak, że jego odkrycie może kiedyś do czegoś się przydać. Przez kilka lat opowiada o nim współpracownikom, ale nikt nie znajduje dla niego zastosowania. Przełom następuje dopiero w 1974 roku. Inżynier Art Fry śpiewa w kościelnym chórze i ma prosty problem. Papierowe zakładki ciągle wypadają z jego śpiewnika. Przypomina sobie o nietypowym kleju Silvera i wpada na pomysł, by posmarować nim małe karteczki. Dzięki temu zakładka trzyma się strony, ale można ją bez problemu odkleić i przykleić w innym miejscu. W firmie 3M powstają więc pierwsze próbki. Początkowo sprzedaż nie zachwyca. Klienci nie wiedzą, do czego takie karteczki mogłyby się przydać. Firma decyduje się wtedy na nietypowy eksperyment. Rozdaje tysiące darmowych próbek pracownikom biur. Efekt jest natychmiastowy. Kiedy ludzie zaczynają z nich korzystać, nie chcą już z nich rezygnować. W 1980 roku karteczki trafiają do sprzedaży w całych Stanach Zjednoczonych. Charakterystyczne żółte karteczki szybko stają się wyposażeniem biur, szkół i domów na całym świecie. Pierwsze Post-it, czyli te karteczki, były żółte nie dlatego, że tak je zaprojektowano. W laboratorium 3M akurat taki papier był pod ręką i właśnie ten kolor został już z karteczkami na zawsze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku i doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: To była muzyka z produkcji serialowej zatytułowanej The High Chaparral. A ja spieszę donieść, a właściwie przypomnieć, że dziś spodziewajcie się w tym programie, w programie, w którym stwarzamy wspaniałą atmosferę, idealną na wakacje. Spodziewajcie się w nim Sandry Drzymalskiej. Aktorka młodego pokolenia wspaniale rozwija swoją karierę i nie umyka to naszej uwadze oczywiście. Grywa duże i znaczące role w filmach. Mogliście ją na przykład oglądać w roli Simony Kossak w filmie Adriana Panka. Niebawem, i też nie wiem, czy o tym już wiecie, wcieli się w postać Violetty Villas, obsadzona przez reżyserkę Karolinę Bielawską. Film będzie na festiwalu w Gdyni. Ubiegał się o Złote Lwy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętacie też Sandrę Drzymalską na pewno z roli w Białej Odwadze Marcina Koszałki. A jeśli wolicie serialowe produkcje, to na przykład Sexify, Breslau, dwie produkcje chociażby, w których Sandra Drzymalska zagrała w ostatnich latach. A teraz szykujemy się na zderzenie czołowe, bo zagrać Izabelę Łęcką w Lalce, po tym jak postać z powieści Bolesława Prusa kreowały na ekranie Małgorzata Braunek i Beata Tyszkiewicz, to naprawdę spore wyzwanie. Zresztą Paweł Maślona, realizując swój serial Lalka, naprawdę jest ryzykantem. Wiem, widziałam, doceniam, zastanawiam się też. Wydaje mi się też, że ten niezwykle utalentowany reżyser może być postrzegany po tej produkcji jako wybawca damskiej części publiczności. Na pewno będzie o czym dyskutować. Zdania możecie mieć rozmaite. Ja nie mogę się doczekać 16 września, bo wtedy premiera serialu Lalka, a u nas dzisiaj o 18.30 Sandra Drzymalska. Nie opuszczajcie nas i bądźcie z nami.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: Muzyka, którą skomponował Ludovico Einaudi. Tytuł tego utworu to In un'altra vita. Tak sobie pomyślałam, cały czas myśli moje krążą wokół Andrzeja Wajdy, w roku Andrzeja Wajdy, że gdyby mistrz poznał tego kompozytora, kto wie, może coś by razem stworzyli dla kina. Wyjątkowo dobrze wpasowuje się w obrazy, jakie Andrzej Wajda nam pozostawił. A skoro o Andrzeju Wajdzie mowa, to jest to bohater, może to być bohater waszej podróży. Dokąd? Sprawdzimy.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Łodzi.
0: Właśnie tam, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zorganizowało specjalne oprowadzania po wystawie Kino Polonia. Ta największa w Polsce ekspozycja poświęcona historii polskiego kina pełna jest wątków związanych z jednym z najważniejszych reżyserów w historii kina, losami jego rodziny, doświadczeniami, wyborami, twórczością oraz uwarunkowaniami, w których przyszło mu żyć i działać. Do końca 2026 roku oprowadzania będą odbywać się raz w miesiącu. Wybrano soboty na pamiątkę dnia urodzin Andrzeja Wajdy. Był to 6 marca 1926 roku i ten dzień był sobotą właśnie. Rytm oprowadzań wyznaczają rocznice premier oraz innych ważnych wydarzeń związanych z kolejnymi dziełami reżysera. 15 sierpnia przed nami. Organizatorzy tego dnia zapraszają na kolejne specjalne oprowadzanie. 17 sierpnia 1968 roku, była to sobota, odbyła się premiera być może mało znanego wam filmu Przekładaniec. To telewizyjna komedia science fiction według scenariusza Stanisława Lema. Co to za film? Drodzy słuchacze, jeśli macie możliwość dotarcia do Przekładańca, zróbcie to koniecznie. Bogumił Kobiela gra w tym filmie. Jest to coś i zabawnego, i dającego sporo do myślenia. Szczegóły na temat oprowadzań w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi znajdziecie na stronie tej instytucji. A my sięgamy po muzykę z filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych.

0: reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Mamy 13 dzień sierpnia. Nie wiem, czy wy też myślicie już o wrześniu. Kiedy takie hasło się pojawia, to mrozi nam się krew w żyłach. Ale nie martwcie się, wrzesień w tym roku może być arcy interesujący, bo właśnie wtedy czeka nas premiera długo oczekiwanego serialu Lalka. Z tej okazji na okładkach twojego stylu możemy zobaczyć aktorki grające w serialu nakręconym przez Pawła Maślone. Sandrę Drzymalską, Monikę Frajczyk, Agnieszkę Grochowską, Marię Kanię oraz Julię Wyszyńską. Twórcy serialu Lalka, Paweł Maślona, reżyser i scenarzysta Paweł Demirski, odważyli się nadać klasycznej powieści Bolesława Prusa rys feministyczny. Magazyn Twój Styl poświęca tej sprawie wiodący materiał numeru Lalka zbuntowana, a czyni to redakcja po to, by przypomnieć, jak trudno walczyło się o prawa kobiet i że gra o nie jeszcze się nie skończyła. Dlatego też, gdy Sandra Drzymalska odwiedziła nasze studio, porozmawiałyśmy również o feminizmie. Na przykład feminizmie współczesnych kobiet, młodych kobiet. Podczas naszej rozmowy z Sandrą wiele takich interesujących, myślę, nie tylko żeńską część naszych słuchaczy, interesujących tematów się pojawiło. Znajdziecie całość, podcast cały niebawem na naszym kanale YouTube. Nastąpi to bliżej premiery serialu Lalka, a ta już 16 września. Dzisiaj natomiast na moim Facebooku zobaczycie portret aktorki, który jest według mnie zachwycający właśnie dlatego, że piękno emanuje z tej twarzy. A teraz fragment naszego spotkania, który mam nadzieję też będzie dla was intrygujący. Widzisz w tym, w takiej sesji, w twoim stylu szansę na to, że osoby, które mają uprzedzenia związane z pojęciem feminizmu, z historią feminizmu i pozycją kobiet w życiu społecznym, że tego rodzaju zabiegi mogą oswoić jakąś dla niektórych bestie, używam tego sformułowania dla zobrazowania potencjalnych lęków, jakie może hasło samo feminizm wywoływać w niektórych ludziach. Więc czy tego rodzaju działania w mediach mogą sprawę oswajać, czynić ją naszym wspólnym dobrem?
2: Wiesz co, jeżeli to poruszy chociaż jedną jednostkę i sprawi, że jej życie się zmieni na lepsze, to jest super. Ta okładka ma dla mnie duży sens, ponieważ dzięki właśnie dziewczynom, które znajdują się na tej okładce, Monice Frajczyk, Marsi Kani, Julce Wyszyńskiej, Agnieszce Grochowskiej, ja poczułam inny wymiar kobiecości. Zobaczyłam inny wymiar kobiecości, który bardzo mnie urzeka. Są niesamowicie mądre kobiety, wiedzące, czego pragną, które mają ogromną wrażliwość, ogromną empatię, są niesamowitymi ludźmi. Granie z nimi scen to była niezwykła przyjemność, ale ja też czułam, że jakie te słowa są wypowiadane, one tak wyjątkowo w nas rezonują. Ja czułam jakąś więź. Jest taka jedna scena w tym serialu, gdzie uczestniczą w niej też statystki, nie będę mówić, która, ale my wszystkie płakałyśmy. To było dla nas wszystkich tak ważne, że zostało wypowiedziane i wypowiedziane w taki sposób, że to nie była tylko i wyłącznie scena.
1: Czyli doświadczyłaś tego mitycznego siostrzeństwa?
2: Jedności. I to było dla mnie coś niesamowitego. I dla mnie chyba jest tym ta okładka, że my jesteśmy jak dużą jednością, ale jest w tym ogromna jakaś taka siła, która wynika z samoświadomości i spokoju. Nie ma w tym jakiegoś takiego...
1: Pójścia na barykady?
2: Nie chcę mówić o pójściu na barykady, bo czasami też to jest potrzebne. Naprawdę czasami jest to potrzebne. Jeżeli się nie zgadzasz z czymś, to nie ma innego wyjścia. Po prostu, jeżeli coś ci jest narzucane. Wiesz, ja jestem zawsze za tym, żeby rozmawiać, rozwiązywać,
1: konfrontować.
2: Ale jak się nie da, to co masz zrobić? Zostaje tylko jedno wyjście, żeby się bronić. Ja tu nawet nie mówiłabym o atakowaniu, tylko w niektórych kwestiach to jest po prostu obrona siebie i swoich zasad. Siebie, po prostu. Więc czasami nie masz wyjścia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Oczywiście, że się nie zgubisz z nami, bo nawet jeżeli w swojej playliście ułożysz utwory kiczowate albo z niechlubnych dla muzyki okresów, to wszystko tutaj zrozumiemy. W końcu kino usprawiedliwia pewne akty, pewne gesty, pewne decyzje. I tak się właściwie dzieje, że utwór Hathaway Don't Hurt Me, Baby Don't Hurt Me, pojawiający się w Co i Róż, nowym tytule filmowym, zyskuje znamiona fantastycznego utworu, idealnego dla kina. Nie wiem, jak będzie z piosenką, którą teraz wam przedstawimy. Loveful to jest piosenka zespołu The Cardigans, zespołu, który powstał na początku lat 90. Swoją drogą to szwedzka kapela, nie wiem, czy wiedzieliście, i święciła swoje triumfy na przykład w filmie Romeo i Julia, kiedy Baz Luhrmann wziął ich numer z płyty First Band on the Moon do ścieżki dźwiękowej tego filmu. A my przypominamy utwór Loveful tylko dlatego, że pojawił się on teraz w produkcji serialowej zatytułowanej Off Campus. Sprawdźmy to, jeśli kiczowa to będzie brzmieć, to nie martwmy się tym. Jest pewna zasada. Przypominamy muzykę filmową, muzykę serialową i nawet jeśli początkowo żachniecie się, jak to znowu będziemy wracać do atmosfery lat 90., którą różnie możemy oceniać dzisiaj. Otóż, jeżeli rzucicie nowe światło na tę piosenkę, to może ona zupełnie inaczej zabrzmieć. A ja pozostaję z nadzieją, że piosenka zespołu zespołu The Cardigans, moja ukochana piosenka, której tytuł to My Favorite Game, być może pojawi się na antenie RMF Classic i wtedy odpalę świeczki na torcie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 13 lipca 1956 roku Wicherek, czyli Czesław Nowicki, zapowiadał w Życiu Warszawy, że wyże mocno zalegają nad Europą. Na razie od Bałtyku po Tatry temperatura 28 stopni, ale to dopiero zapowiedź długo wyczekiwanych upałów. Zatem i Wicherek od jutra ruszał na urlop wygrzać stare kości. Jak zawsze żart Wicherka, który miał ledwie 28 lat. Gorąco było też na trasie WZ, gdzie zapaliła się jedenastka. Do akcji ruszył motorniczy i konduktor. Niestety jedna gaśnica nie dała się wyjąć z uchwytu, a druga była popsuta. Jak pech, to pech, skoro w kalendarzu 13. Tramwaj na szczęście ugasił kierowca ciężarówki z dużą gaśnicą pianową. Ile zarabiamy i ile wydajemy, obliczył Główny Urząd Statystyczny, o czym donosił 13 lipca 1966 roku Kurier Polski. Warszawa, Łódź i Katowice na czele stawki najlepszych zarobków. W ogonie dużych miast znalazł się Poznań, Szczecin i Olsztyn. W 1966 roku w Warszawie było też najdroższe życie, a mieszkańcy stolicy i Wrocławia wydawali najwięcej na odzież, obuwie, rozrywkę i kulturę. Zaglądając do ekspresu wieczornego z 13 lipca 1976 roku, przeżywamy déjà vu. Mieszkanka Warszawy skarży się, że ma problem ze zwrotem kaucjowanych butelek. Rzecz jasna, szklanych plastikowych wtedy nie było. Wyrzucić szkoda, a sklepy pomimo zarządzenia zobowiązującego do skupu nie chcą przyjmować, bo brakuje skrzynek. Czyli nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy automaty, o ile działają. W lipcu w Montrealu odbywa się olimpiada, o czym zawiadamiały nie tylko relacje dzienników. Dla warszawskich zakładów telewizyjnych była to okazja, aby zareklamować nowoczesne odbiorniki na korzystnych warunkach zakupu ratalnego. Oddając stary telewizor, sklepy udzielały dodatkowo 15% bonifikaty. A co z kolejkami? Owszem, były, ale poradzieckie kolorowe rubiny.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Nie przeoczcie tego lata okazji do tego, by obejrzeć film Ghost in the Shell. Nie wiem, czy w waszym kinie za rogiem znajdziecie ten tytuł, ale w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest kinomuzeum i tam oglądać można po latach te właśnie produkcje. Zanim Matrix nauczył nas kwestionować rzeczywistość, był Ghost in the Shell. Tak czytam na stronie Kinomuzeum. Kultowe anime z 1995 roku przenosi widzów do cyberpunkowej przyszłości. To świat spełnionych marzeń o poszerzeniu ludzkich możliwości. Ciała można ulepszać niczym komputerowy hardware, a granica między człowiekiem i maszyną staje się coraz bardziej płynna. Gdy cyborg, główny bohater tego właśnie anime, major Motoko Kusanagi z sekcji 9 rusza tropem hakera, znanego jako władca marionetek, kryminalna intryga szybko zamienia się w fascynującą opowieść o tożsamości i świadomości. Pojawiają się filozoficzne pytania. Co właściwie czyni nas ludźmi i czym jest duch w skorupie, ten tytułowy Ghost in the Shell. Ten film to zarazem estetyczny majstersztyk, ukazane z rozmachem neonowe panoramy Neo-Tokio, hipnotyzująca animacja i klimat cyberpunku. A do tego wspaniała ścieżka dźwiękowa, dzięki której twórcy nadali futurystycznej historii niemal mistyczny wymiar. Film nie tylko zrewolucjonizował animację, ale też na trwałe wpłynął na kino science fiction i popkulturę XXI wieku. Twórcy takich filmów jak Matrix czy Avatar ewidentnie byli pod wpływem tej właśnie produkcji, nie mówiąc już o grach wideo. Jeżeli chcecie zobaczyć ten film na dużym ekranie, no to dożyliśmy takich czasów. Ja widziałam w kinotece lata temu, może nawet dekadę temu, już jako film retro to oglądałam. No to teraz możecie przywrócić sobie właśnie taką produkcję japońską, która przeniesie was do rozmaitych filozoficznych aspektów, a także do anime jako takiego. Nie przeoczcie seansu filmu Ghost in the Shell. Okazja nadarza się w Kinomuzeum, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A teraz coś lekkiego niech będzie. Hobbit, Pustkowie Smauga. To jest tytuł filmu, z którego wywodzi się piosenka Eda Sheerana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku i doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Nawet po zachodzie słońca o godzinie 25 zajść ma za horyzont słońce, którego zaćmienie wczoraj chyba wszyscy w Polsce oglądaliśmy. Znam wyjątki, sama się do tych wyjątków zaliczam, ale nie pytajcie mnie, dlaczego nie spojrzałam w górę. A na pożegnanie zostawię wam piosenkę, która jakoś zawsze wytycza właściwy horyzont. A to dlatego, że wywodzi się z filmu Amelia. Dla niektórych ta piosenka albo w ogóle soundtrack z tego filmu ma znaczenie większe niż ścieżka dźwiękowa z filmu. I też nie pytajcie mnie dlaczego, ale mogę zostawić wam to pytanie otwierające rozmowę, choć na zakończenie naszego dzisiejszego wydania wakacyjnego magazynu Kierunek Lato. Możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Amelia wytycza wam drogę, czy wręcz ją zamyka. Magda Juszczyk, ze mną byliście od godziny 15 i jutro pojawię się w podobnej porze. Wierzę, że będziecie zadowoleni z tego, co razem z kolegami z redakcji dla was przygotowujemy na jutrzejsze popołudnie aż do wieczora. Teraz już Jan Tiersen i utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Amelia. Dobrego wieczoru wam życzę, oczywiście w towarzystwie RMF Classic.

0: promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o niedocenianych ciotkach. Łatwo pobudzają naszą wyobraźnię bohaterowie z czasów II wojny światowej, którzy przechodzą specjalne szkolenia komandosów, aby na spadochronach, jako cichociemni, zeskoczyć do walki w okupowanym przez Niemców kraju. Jeden z nich to Stanisław Jankowski, Agaton. Opisywał, że kiedy w marcu 1942 roku dotarł na punkt kontaktowy w Warszawie, pierwszy raz usłyszał stare słowo w nowym znaczeniu. Zaraz przyjdzie po was ciotka. Jak usłyszał, to później się dowiedział. Sam później objaśniał. Ciotka to osoba, fach, instytucja konspiracyjna. Najserdeczniejsze wspomnienia każdego cichociemnego skoczka. I niewykuty jeszcze tytuł na pomniku bohaterów i na wielu wojennych mogiłach. Z ciotką spotkał się każdy z nas zaraz po zgłoszeniu się na adres kontaktowy w Warszawie. Ciotka prowadziła do pierwszego gorącego, w cudzysłowie, konspiracyjnego mieszkania. Ciotka ułatwiała pośredni kontakt z rodziną, zaopatrywała w pierwsze fałszywe dokumenty, uczyła abecadła konspiracyjnego życia w okupowanej Warszawie. Jednemu pomogła w pozbyciu się strachu odbierającego spokój. Drugiego oduczyła niepotrzebnej, głupiej brawury. Za każdego nadstawiała karku. Nazwa ciotka powstała i przylgnęła samorzutnie. Nazwisko fałszywe, często zmieniane, więc najprościej było ciociu. Umówić się przez telefon, zostawić wiadomość na skrzynce, rozmawiać idąc ulicą. Różne były organizacyjne ciotki, młode i starsze, pogodne i zatroskane, ale wszystkie bezgranicznie odważne i całym sercem oddane swoim ptaszkom. Trudna i niebezpieczna praca ciotek ujęta była w ramy organizacyjne importu, tak nazywano przerzut skoczków do kraju. W pierwszym okresie poskoku opiekowały się nami ciotki z komórki EWA, podległej 5. Oddziałowi Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli łączności. Po okresie aklimatyzacji byliśmy przekazywani do komórki Ptaszki U, podległej 1. Oddziałowi Komendy Głównej Operacyjnemu. Ptaszki to serdeczna nazwa, którą ciotki określały swoich chłopców. W cudzysłowie. Litera U to skrót od uciekinierów z oflagów i stalagów, również podopiecznych ciotek. I tak państwo słyszycie, bohaterowie ptaszki, komandosi, ale cóż by oni zrobili bez niedocenianych ciotek?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj czwartek, 13 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:27, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:02. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 48 minut. Jesteśmy tuż po maksimum Perseidów, jednego z najpiękniejszych rojów meteorów w roku. Nadal jednak możemy podziwiać te spadające gwiazdy w czasie kilku najbliższych nocy. Warto wyjść poza światła miasta i obserwować niebo od północy aż do świtu. Ale Perseidy to nie jedyna atrakcja tej nocy. Gołym okiem wciąż warto szukać trójkąta letniego, czyli trzech jasnych gwiazd: Wegi z gwiazdozbioru Lutni, Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia i Altaira z gwiazdozbioru Orła. Starożytni nie znali trójkąta letniego jako jednego wspólnego układu. Widzieli w tych trzech gwiazdach zupełnie niezależne od siebie postacie. Wszystkie te konstelacje przypominały starożytnym Grekom o ich własnej kruchości wobec sił wyższych. Czuli oni, że piękno, miłość, oddanie mogą zyskać nieśmiertelność, będąc podziwiane niemal co noc na nieboskłonie. W innych gwiazdozbiorach nieba letniego można zobaczyć tej nocy przepiękne obiekty. W lornetce świetnym celem obserwacyjnym będzie m.in. M13 w Herkulesie. To słynna gromada kulista, którą odkrył Edmund Halley w 1714 roku, a Charles Messier wpisał do swojego katalogu w 1764. Przez długi czas sądzono, że to tylko mglista plamka, zanim udało się rozdzielić ją na pojedyncze gwiazdy. Warto też skierować swój wzrok na M31, galaktykę Andromedy. Jej ślad znano już w starożytności. Opisał ją perski astronom Al-Sufi w 964 roku jako małą mgiełkę, a dopiero w XX wieku zrozumieliśmy, że to osobna galaktyka. Patrząc na nią, widzimy światło, które leciało do nas około 2,5 miliona lat. A wczorajsze częściowe zaćmienie Słońca było kolejnym przypomnieniem, że sierpień 2026 roku naprawdę rozpieszcza obserwatorów nieba, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko ₺99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
12: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Smutny los wybitnego męża nauki, który w tak banalny, przypadkowy sposób postradał życie na ulicy Paryża, wzrusza każdego, komu nieobojętne postępy wiedzy. Wspominają Piotra Curie. Długo jeszcze będą wspominać znajomi i przyjaciele. Dziennikarz Émile Gautier. Piotr Curie był paryżaninem. Paryżaninem z krwi i kości. Umiał chodzić po mieście i uważać na ulicy. Niestety. Często zdarzało mu się myśleć o innych sprawach. O czymś mniej banalnym. Nikt nie był bardziej oderwany od rzeczywistości, od przyziemnego życia niż ten duży chłopiec z brodą, który wyglądał bardziej na starszego studenta rzeźbiarza, kogoś z paryskiej boemy, nihilistę, niż na profesora i członka instytutu. Był zawsze daleko, goniąc za jakimś transcendentnym problemem. Fizyk Paul Langevin, dawny uczeń Piotra. Siły fizyczne raz jeszcze potwierdziły swą przewagę nad najpiękniejszymi swymi tworami, nad ludzką dobrocią i inteligencją. Miał on pewność ruchu i wyjaśnień, nader łatwy sposób bycia o lekkim odcieniu nieśmiałości. Z radością powracaliśmy do laboratorium. Czuliśmy, że i on przy nas pracuje, w swym dużym, jasnym pokoju, dokąd baliśmy się często wchodzić i pytać o radę. Dokąd nas czasem sam wołał dla jakichś wyjątkowo subtelnych doświadczeń. Stojąc przy tablicy, lubił rozmawiać z nami, budząc w nas głębsze myśli, planować prace, które kształtowały nasze zamiłowanie do wiedzy. Jego ciekawość żywa i zaraźliwa, pewność jego wskazówek sprawiły, że znakomicie rozwijał nasze umysły. Jak natchniony prorok dał przykład tego, co w dobroci i pięknie moralnym, w jasnym i prostym umyśle może osiągnąć niezłomna odwaga i ścisłość myśli, która odrzuca to, czego nie pojmuje i każe żyć w zgodzie ze swoim marzeniem. Wszyscy, którzy go znali, wiedzą, jaki delikatny wdzięk posiadały jego łagodna skromność, naiwna prostota i finezja umysłu. Wspominał matematyk i fizyk Henri Poincaré.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona

0: sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Prognoza na jutro.
6: Jutro ma być bezchmurnie, albo zachmurzenie mamy mieć małe. Temperatura maksymalna od około 23 stopni Celsjusza na wschodzie i południu kraju, około 26 stopni w centrum i na północy, do 29 stopni na krańcach zachodnich Polski. Wiatr wiać będzie słaby.
7: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czeskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Przez całą noc. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdyby nie biały kitel, trudno byłoby się domyślić jej profesji. Wyglądało na to, że dr Iwona Pleskot kończy sporządzać wstępny protokół. Dzień dobry, pani Iwono. Zagaiła Lena. To była moja podopieczna. Wiem, Lenko. Lekarka pokiwała głową. Słyszałam, jak ludzie plotkowali. Ponoć mieli od niej rekordową liczbę zgłoszeń w różnych miejscach Warszawy, bo ta dziewczyna nieustannie się przeprowadzała. Wygląda na to, że mimo tych czerwonych flag nic nie zrobiliście i jej stalker ją dopadł. Makabryczna sprawa. Jak ty się czujesz? Popatrzyła z troską na Lenę. To jedno spojrzenie uruchomiło lawinę emocji i młoda policjantka omal się nie rozkleiła. Chciałabym ją zobaczyć. Poprosiła ledwie słyszalnie. Chcę wiedzieć, co on jej zrobił. I się pożegnać. Dodała. Anatomopatolog wahała się, ale ostatecznie włożyła długopis do kieszonki koszuli na piersi. Złożyła swoje papiery do teczki. Wstała. Podała Lenie pudełko z rękawiczkami i sama włożyła nową parę. Poszła przodem, żeby nigdy z zebranych nie miał śmiałości ich zatrzymać. Lena trzymała się blisko niej, jakby obawiała się, że jeśli się oddali, straci szansę na zobaczenie Dali. Kucnęły przy zwłokach i dr Pleskot zaczęła rozpinać zamek. Z wnętrza buchnął smród wnętrzności. Lena odruchowo zasłoniła usta. Ciało już stężało i zaczynają się procesy gnilne, uprzedziła dr Pleskot. Na pewno tego chcesz? Drugi raz nie zapytam, bo nie jesteś dzieckiem, chociaż twój ojciec pewnie by mi zabronił ci pomagać. Muszę zobaczyć ją na własne oczy. Powtórzyła twardo policjantka, mimo że w głowie jej się kręciło, a żołądek się skręcał. Przyjaźniłam się z Darią i swego czasu obiecałam, że znajdę tego bydlaka, który ją skrzywdził. Przysięgłam jej to. Powtarzała jak nakręcona. Ją zawiodłam. Może to przeze mnie zginęła. Gdybym lepiej pracowała, bardziej o nią zadbała, mogłam załatwić jej ochronę. Mogłam sama jej pilnować. To, że zmieniała dzielnicę, nie pomagało. Te zgłoszenia nigdy nie zostały połączone. Nie obwiniaj się. Przerwała jej lekarka i położyła lewą dłoń na ramieniu Leny. Skoro chcesz go złapać, nie powinnaś ulegać emocjom. On z pewnością umie zachować spokój i zrobi wszystko, żeby pozostać bezkarny. Wykorzysta każdą słabość organów ścigania. Nie tylko chciał zabić Darię. Upokorzył ją i zbezcześcił jej ciało po śmierci. Albo bardzo jej nienawidził, albo to po prostu monstrum. Zawahała się, zanim rozpięła zamek do końca. Przyznaję, że jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z tak brutalną zbrodnią. Oczom Leny ukazał się widok zanurzonych w brunatnej mazi jelit i organów wewnętrznych. Tylko to widziała w pierwszej chwili. Nie człowieka. Spodziewała się, że widok będzie straszliwy, ale ten obraz całkowicie ją oszołomił.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka.
1: Gdzie muzyka?

0: że nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.